0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: mnie.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: 25 września w kalendarzach, przed mikrofonem Krystian Lis. Z ciekawostek, dzisiaj Dzień Budowlańca i Światowy Dzień Farmaceuty. No, mało brakowało, a obchodziłbym dzisiaj swoje święto, bo farmaceutą kiedyś zostać chciałem. Ale jestem z wami i bardzo się z tego cieszę. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 15 stopni. Może się chwilami chmurzyć, ale momenty ze słońcem też będą. 19 stopni to temperatura prognozowana na jutro, a w niedzielę ma być nawet 21.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Niespokojnie za naszą wschodnią granicą. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia zostały już odwołane. RCB poinformowało, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Tragiczny atak w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Nie żyje jeden z księży. 31-letni Ukrainiec miał wejść w nocy na teren opactwa sióstr benedyktynek. Z kuchni zabrał nóż i zaatakował 5 osób. 3 duchownych i 2 osoby świeckie. Drugi ksiądz jest ciężko ranny. Stan pozostałych poszkodowanych jest stabilny i nie zagraża ich życiu. Mężczyzna został zatrzymany. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull.
10: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. To, drodzy Państwo, co jest szalenie ważne, to osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
9: Do ataku doszło podczas spowiedzi jeszcze przed rozpoczęciem mszy świętej. Tak relacjonuje przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dendor.
11: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
9: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. Głównej nagrody co prawda nie udało się wykręcić, ale wynik jest bardzo dobry. Tak mówią fani dwóch kółek z Nowego Sącza, którzy w tym roku walczyli o puchar rowerowej stolicy Polski. A rowerową stolicą Polski w kategorii miast została Świdnica, w kategorii gmin Łysomice.
12: SK2 Sport.
9: Dziś pierwszy mecz Polaków w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Wczoraj kadra odbyła ostatni trening na Stadionie Narodowym. Rywal będzie wymagający. Bośniacy zagrali na tegorocznym mundialu i awansowali z grupy. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45. A o powrót do tenisowej czołówki walczy Hubert Hurkacz. Polak dobrze zaczął grę w turnieju ATP 250 w Chengdu. W pierwszej rundzie pokonał Aleksandra Szewczynkę 6-3, 7-6. A w drugiej rundzie Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Michaelem Damem. Mecz już jutro.
13: Kto te mecze wymyśla tak późno? Ludzie, tu już się spać chodzi, a nie, mecze się zaczyna grać. No ale dobra, mam jakieś utrudnione zadanie, bo dwóch na jednego i Bośnia i Hercegowina na jedną Polskę. Mam nadzieję, że damy sobie z tym wszystkim radę. Lewandowski podobno w pierwszym składzie, tak czytałem. Pewnie troszeczkę dzisiaj o tym meczu dzisiaj będziemy mówić. Póki co czułe, dzień dobry!
14: Wajda i Jarząbek.

0: To była grupa Lady Punk. Prawie taka jak my, grupa Wajda Jarząbek. Musimy założyć kiedyś zespół, wiesz?
1: Prawie? Co to znaczy, że prawie? No. Czym my się nie różnimy od nich?
0: A czym oni się różnią od nas?
1: No w zasadzie no nie, dwie ręce, dwie nogi.
0: No, zobacz, dlatego prawie, tylko my nie umiemy śpiewać, oni umieją i grać ładnie na instrumentach. Lady Punk za nami, 10 minut po 6. Dzisiaj piątek, bardzo piękny dzień. Ostatni dzień pracy w tym tygodniu. Ostatni dzień... Nie, pierwszy dzień Ligi Narodów. Nasi grają, będziemy trzymać za nich kciuki. Niech grają, Lewandowski niech pokaże tym młodym, jak się gra.
1: Chyba, że wiesz, coś go będzie strzykało jednak. To już ten wiek, że strzyka.
0: Nie strzyka, nie. Strzyka. Jemu nie strzyka. Widziałeś, jak on ma formę, chłop, jak on haruje, jak on trenuje.
1: No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, na czyje wyjdzie dzisiaj wieczorem.
0: Jeśli jeszcze też miałbym mówić, co dzisiaj, to dzisiaj jest dzień farmaceuty. Tak. Więc przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki do Johna i do opakowania, bo się z nim skonsultuj.
1: Jeżeli oczywiście znasz numer do niego.
0: Tak. Jest też dzień budowlańca. Pozdrawiamy wszystkich
1: budowlańców.
0: Wszystkich budowlańców.
1: To będzie taki dobry dzień. Wiecie, to będzie piątek, dzień budowlańca, to się dobrze składa. Nie wiem, cały tydzień za nami, weekend przed nami. Ja już myślę o tym, że za chwilę poniedziałek i trzeba będzie wracać do pracy, prawda? No. To nie jest budujące.
0: Nie jest budujące.
1: To nie jest budujące.
0: Ale czekaj, jakbyś miał w coś budującego iść, to budujące jest to, że jutro na przykład będziesz spał do 10.
1: Budujące jest to, że kończy się miesiąc, a więc niedługo zasilanie podłączą znowu.
0: Dokładnie, czyli piękna, kochana wypłata.
1: Tak, jest.
0: To jest budujące.
1: Matki Bożej Pieniężnej się zbliża. No właśnie, czy są jeszcze jakieś budujące rzeczy, którymi chcielibyście się podzielić? Tak. To prosimy, dajcie znać 726-826-826 albo Messenger. Coś budującego dzisiaj poprócz. Tak, żeby nas podniosło to na duchu.
0: Tak.
1: Żebyśmy weszli na zupełnie inny poziom, na trzecie piętro na przykład.
0: Na pewno macie coś w głębi serduszka i na języku, co chcielibyście przekazać. Coś budującego.
1: O, proszę bardzo. Iwona napisała SMS-a. Hejka, kochani, dajcie Romana na drogę, tak rzadko leci. Pozdrawiam.
0: Proszę bardzo.
1: Nie wiem, o jakiego Romana.
0: Ja też nie wiem, o jakiego Romana
1: Ale chodzi. Jak rzadko leci, znaczy, że leń jest, bo już 6:12.
0: Roman!

0: jak jesteś w pracy, to nie ma takiego miejsca jak dom. Nie. No, zapomnij o tym. Na 8 godzin.
1: Na 8 godzin, tak. A po fajrancie
0: zaczęliśmy na kremówki.
1: Droga do domu, która może być skomplikowana, na przykład jak się zahaczy o kremówki i się wróci w sobotę nad ranem. 19 minut po 6. Taka godzina, coś budującego w dzień budowlańca. Proszę bardzo, budujące słowa dzisiaj padają z waszych ust na antenie. Pierwsze od Oli, słuchamy.
2: Hej kochani, budujące jest to, że w niedzielę czeka nas zarąbisty event, także impreza, jeszcze raz impreza. Oprócz czego budujące jest to, że na pewno dzisiaj będzie piękne słońce, które da nam dużego powera do działania, oczywiście kończącego tydzień i do odpoczynku na leniwy weekend. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: My również. My również. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy.
0: Jak to miło po prostu. No tak zaczynać weekend, to się godzi. Pięknie, Ola. Bardzo ci dziękujemy za to.
1: To w niedzielę dopiero ta impreza.
0: Ja wiem, ale już teraz dziękuję.
1: A, że słoneczko dzisiaj. Tak. Dobrze, rozumiem.
0: Ja już dziękuję dzisiaj Oli za to, że tak pięknie nam budująco tutaj wszystko wyśpiewała, dlatego, że w niedzielę Ola będzie już tak zbudowana, że może nie pamiętać moich podziękowań. Więc wolę to dzisiaj zrobić.
1: 7268 268 268 to numer. Do nas można się nagrywać na sekretarkę, można nagrać głosówkę na Messengerze. Coś budującego. Jeśli powiecie, no to zagramy na antenie.
0: Kielnia.

0: 26 po 6. Mecz dzisiaj, tak? Polska i Bośnia i Hercegowina. Bez Macedonii. Polska zagra.
1: Całe szczęście.
0: Cicho. Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. Prasa dzisiejsza, jakby od. Żeby brzydko nie powiedzieć, od drugiej strony. Jakby podgląda, co się jakby na tych przygotowaniach do tego meczu dzieje.
2: Zajrzała przez dziurkę
0: paparazzi przygotowani, no. Proszę bardzo. Matty Cash z pokaźnym kartonem pod hotelem.
2: O, proszę.
0: Paparazzi uchwycili dziwne sceny. Z jakimiś kartonami po butach chodzi jakieś, tu napisali, że bierze sprawy w swoje ręce, że do wszystkiego doglądał, jakiś podejrzany pakunek.
2: I teraz pytanie, co on z tymi pudłami robi, prawda? Czy on je zanosi na zgrupowanie, czy on je ze zgrupowania wynosi, bo jeżeli je zanosi na zgrupowanie, to czarno to widzę, bo to są te pudła, które dzisiaj wieczorem będą obowiązywały na stadionie.
0: Ale Milik nie gra, spokojnie.
2: A Cash się

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Przed mikrofonem Krystian Lis. Przypominam, że jeszcze dzisiaj utrudnienia na Dębnikach. Ulica Miłkowskiego będzie zamknięta od strony ulicy Stronkowej. To przez prace asfaltowe przy budowie ulicy 8 Pułku Ułanów. Na termometrach w Krakowie dziś w najcieplejszym momencie 15 stopni. Delikatne opady deszczu niewykluczone. Od jutra poprawa pogody, 19 stopni ma być w sobotę. W niedzielę około 21 i taka temperatura utrzyma się w Krakowie do końca przyszłego tygodnia.
17: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta wybiorą prezydenta. O urząd ubiega się 7 kandydatów. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa aż do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę. Śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie umorzone. Były prezydent był podejrzewany o składanie fałszywych zeznań w sprawie tzw. teczek Kiszczaka. Chodziło o dokumenty dotyczące tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek. Te zostały znalezione w 2016 roku. W domu wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Wałęsa podczas przesłuchania zaprzeczał, że dokumenty sporządzał lub podpisywał. Orki mogą traktować jachty jak zabawki. Tak wynika z obserwacji portugalskich biologów. Szczególnie młode osobniki interesują się płetwami sterowymi łodzi. Naukowcy podejrzewają, że nie chodzi o agresję, ale właśnie o zabawę. Biolodzy nie wykluczają, że młode orki uczą się tego zachowania od starszych osobników.

0: A lubię takie utwory, kiedy tak możesz powiedzieć, że zrobiła klimat. Zrobiła klimat. Teraz też będzie klimat, trochę inny. Z innych lat, o tak powiem.
1: Był u nas ostatnio pan.
0: No i co?
1: Który robił klimatyzację.
0: A, nie, tak.
1: Nie jest to samo, tak? To...
0: Klimat, a klima, to dwie różne rzeczy.
1: Ta, ta jedna, nie była jedna, no. Tak myślałem.
0: Tak, dzisiaj 2013 rok w naszym kąciku odkurzającym.
2: Kampanie, badania, prace oraz szkolenia mają sprawić, że kontrolerzy będą lepiej postrzegani przez pasażerów.
0: I tak pisała 25 września 2013 roku Rzeczpospolita.
2: No i widzicie, wszystkie te pieniądze na kampanie, badania i szkolenia, krew w piach, lata mijają, a kontrolerzy są coraz mniej postrzegani.
0: Tak, to prawda, coraz mniej postrzegani. Ostatnio siedzę sobie koło faceta w autobusie, a on znienacka bileciki do kontroli. Eska.

0: zdrowia.
1: 11 minut do 7, małe oskarżenia mamy SMS-owe, anonimowe.
2: Czujemy się winni.
1: Dzień dobry się zaczyna ładnie.
2: Ktoś nie umie kłamać, jak takim to nam napisał.
1: Dzień dobry, kropka. Panowie, nie zapominajcie o siatkarzach, bo dziś grają półfinał, a wy ciągle o tych kopaczach bez sukcesów. Czas zmienić sport narodowy na siatkówkę.
2: Tak, napisał tak, ja się z tym zgadzam, chociaż byłem ostatnio w sklepie, siatki już po złoty 20 czasami chodzą.
1: No. Ale siatkówka to coś budującego, bo tam przynajmniej jakieś sukcesy mamy. I a propos, dzisiaj dzień budowlańca, więc prosimy was o to, żebyście coś budowlanego.
2: Co budującego.
1: Budującego
2: napiszcie
1: do nas
2: nam.
1: Napisali, albo do nas się odezwali na sekretarkę i takie SMS-y także są.
2: Budujące jest to, że 7, czyli za niecałe 2 tygodnie zaczynam urlop, który jest moją podróżą poślubną. Teraz pytanie, czy napisała to, czy napisał to?
1: Widzisz? To jest ciekawe. Dobra, z ładnych budujących rzeczy jeszcze są głosóweczki na sekretarce.
3: Budujące jest to, że jeszcze tydzień i urlop w Turcji.
1: O, proszę.
3: I co jeszcze? No. No i wiadomo, pogoda, która się zmieni i w przyszłym tygodniu ma być cieplutko, pięknie i wspaniale. Więc myślę, że to jest bardzo budujące.
2: Tak, to jest budujące.
3: Buziaczki dla wszystkich.
1: I buziaczki są. Buziaczki to dla mnie są najbardziej
2: buziaczki
1: budujące.
2: Buziaczki cementują jak najbardziej.
1: Tak. Tak. Słuchamy jeszcze.
4: Budujące to będzie to, że mam urodziny dzisiaj, a jutro będę je obchodzić.
2: Życzymy ci w takim razie, drogi słuchaczu, żeby jak najwięcej ludzi obchodziły twoje urodziny.
1: Ale nie szerokim łukiem.
2: SK2

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: Doskonale się bawimy z Jarząbkiem poza anteną, bo już wymyślamy kolejne stwierdzenia na kolejny tydzień.
1: Tak.
0: Do naszej zabawy ściemnia się. To jest zabawa, w której trzeba odgadnąć, kto ściemnia, czy to jest Wajda, czy to jest Jarząbek.
1: A może obaj ściemniamy.
0: Wajda i Jarząbek.
1: Tak, więc wiecie. Dzisiaj po godzinie 7 zagramy sobie w ściemnia się. Już teraz można się zgłaszać. 726-826-826 albo Messenger. Jakąś ściemą.
0: Jeśli jesteście dobrzy w ściemnianie, to jesteście też dobrzy w rozszyfrowanie ściem. Kto dobrze potrafi ściemniać, pisze jakąś ściemę albo na numer telefonu, albo na Messengera. Jak się przez Messengera zgłosicie, to zostawcie nam swój numer telefonu.
1: I wiecie, że jak wykryjecie, kto ściemnia, to można zgarnąć stówkę?
0: I to nie jest ściema.
1: I to nie jest ściema, to jest prawda.
0: Więc bądźcie z nami, zgłaszajcie się, zagramy po 7.
1: Stówka na weekend, super sprawa.
2: SK2. SK2. 100% polskich hit.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
10: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: No oby wreszcie się udało. Ma ruszyć od jutra długo wyczekiwana linia tramwajowa do Mistrzejowic. Na nowe tory wyjadą tramwaje linii 9, 12 i 16, które pojadą m.in. przez ponadkilometrowy tunel pod rondem Polsadu. No i uwaga na Mogilski, Dobrego Pasterza i Bohomolca. Trzeba tam patrzeć na znaki, bo zmienia się tam organizacja ruchu. A co w pogodzie? Dzisiaj spodziewamy się maksymalnie 15 stopni. Przelotne opady deszczu są niewykluczone, ale po południu chwile ze słońcem będą. Jutro już 19.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Zbliża się siódma. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Wcześniej walczył na froncie w Ukrainie, teraz odpowie za atak w klasztorze. 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Mężczyzna został zatrzymany, teraz czeka na przesłuchanie. Nie wiadomo, co było powodem ataku. Więcej o tym Michał Rawa.
15: Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna dzień przed atakiem przyjechał do Polski z Niemiec. W dniu ataku chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę z powodu problemów z ubezpieczeniem swojego auta. Z relacji świadków, w tym przełożonej klasztoru siostry Barbary Dendor, wynika, że napastnik po rozmowie z jednym z księży wpadł w furię.
16: Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła.
17: Wspaniały ksiądz, nie mogę dojść do siebie.
15: Wspomina zmarłego księdza jedna z mieszkanek Jarosławia. W mieście do końca tygodnia ma obowiązywać żałoba.
14: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił zbrodnie, złożył kondolencje bliskim zabitego księdza i życzył rannym powrotu do zdrowia. Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca poniesie konsekwencje zgodnie z polskim prawem. Instalacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Anguść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
18: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
14: Właśnie ten monitoring pomoże w ustaleniu, co się wydarzyło, a sztuczna inteligencja pomoże pacjentom z chorobami płuc. W Olsztynie testowany jest wirtualny asystent dla chorych. Można z nim kontaktować się przez całą dobę za pomocą specjalnego linku. Trwa nabór pacjentów do pilotażu. To pierwszy taki projekt w Polsce. Biorą w nim udział także partnerzy z Estonii, Finlandii i Szwecji.
11: SK2 Sport.
14: Niespodzianki w składzie reprezentacji Polski. Wieczorem biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Selekcjoner Jan Urban zapowiedział zmiany i nowe nazwiska w wyjściowej jedenastce. Pod znakiem zapytania stoi też obsada bramki. Skład poznamy godzinę przed meczem, początek o 20:45. Maja Chwalińska walczy o półfinał turnieju WTA w Singapurze. Polka, rozstawiona z numerem 5, mierzy się z doświadczoną Belgijką Elise Mertens. Obie tenisistki spotkały się wcześniej tylko raz. W tegorocznym Roland Garros Chwalińska wygrała z Mertens, a później dotarła do finału.
19: 7:02. Dzisiaj jakby mecz, to już wiemy. Dzisiaj za chwilę też na antenie będziemy ściemniać. Jarząbek z kawą. Czyż dzień piękniej może się zaczynać? Chyba nie może. Nie, jest dobrze.
20: Może.
19: A czemu lewa moja, a prawa moja?
20: Zaraz się
19: a lewa jego?
20: Zaraz się
19: dziękuję.
11: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: Nie było mleka, dając wśród siebie.
19: Jakbym się obudził za godzinę i by mnie nery bolały, jakby mnie ktoś kijem po plecach przeciągnął, to będę wiedział dlaczego, tak? Dobrze. Dawid podsiadł na początku tej godziny. Cześć, witajcie.

0: udaliśmy się na takie małe rendezvous o 7:11, tak, to też można.
1: A rendezvous czasami kończy się kanapką.
0: Na śniadanie.
1: Też.
0: Na przykład. A propos kanapek, to w ogóle są takie badania, które pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego smakuje lepiej.
1: Mm-hmm. No tak, rzeczywiście, bo to jest coś takiego, naukowcy to przebadali i to jest tak, jakby mi Wajda zrobił kanapkę z mielonką, to ona według naukowców będzie i tak smakowała lepiej niż najlepsza kanapka przeze mnie samemu sobie zrobiona z jakimś, nie wiem, kawiorem, foie gras czy innymi takimi smakołykami.
0: Czy inną białą kiełbasą
1: z cielęciną. Czy inną białą kiełbasą, tak jest. Czyli wiecie, no.
0: No właśnie. Chodzi o to, że jak sobie zrobisz sam, to nie smakuje tak, jak zrobi ci to ktoś inny.
1: Tak.
0: No właśnie.
1: I wy rozumiecie teraz, o co chodziło w dzieciństwie. Jak wam smakowały kanapki od mamy.
0: No od mamy najlepiej smakowały.
1: No bo oczywiście.
0: Bo to nie była mamina miłość. Znaczy też, ale nie tylko. To nie była tylko miłość, to były badania naukowe. SK2.
1: Ja chciałem powiedzieć, że jako dziecko lat 90.
0: No.
1: Ja doskonale wiem, że jak się posmaruję, to wszystko smakuje lepiej.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Może jakieś kochanie jeszcze nie wie, w co gramy. O, no, Zorana.
1: Nie, ale oni wiedzą, tutaj Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny, bo kochanie, wiem, w co grasz, oni na przykład śpiewali.
0: Oni wiedzą, że gramy w Ściemnia się?
1: Tak, tak.
0: No dobra, no to gramy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: 18 minut po 7. Dzisiaj ściemę będzie odgadywał Mateusz. Dzień dobry, Mateuszu.
3: No, dzień dobry, dzień dobry.
1: Zasady są proste. Mówi coś Jarząbek, mówi coś Wajda, a potem my zadajemy magiczne pytanie, kto ściemnia, i masz 3 sekundy na to, żeby powiedzieć, czy ściemnia Jarząbek, czy ściemnia Wajda, czy ściemniamy razem. Też
0: bo
1: jest
0: tak,
1: taka
0: się
1: opcja.
0: Może zdarzyć, tak?
1: Może się zdarzyć, że ściemę puści zarówno Jarząbek, jak i puszczę ja, czyli Wajda. No dobrze. Dobra. Mateuszu, gotowy? Zaczynasz, jak wygrywa, jak
3: gotowy,
1: zgadniesz,
3: gotowy.
1: Jak zgadniesz, gdzie ta ściema jest, po której stronie, albo czy oboje ściemniamy, masz 100. Nie, to nagrody pocieszenia. Gotowy, to zaczynaj. Jarząbek pierwszy.
0: No to lecimy w takim razie. Uważaj. Człowiek ma więcej receptorów węchowych w nosie niż pies.
1: Dobra, to teraz ja. Język fiński należy do tej samej rodziny językowej, co szwedzki i norweski.
0: Kto ściemnia?
3: Druga osoba ściemnia.
1: Czyli Wajda. Uważasz, że ja ściemniam, że język fiński należy do tej samej rodziny. Poczekaj, poczekaj, poczekaj.
0: Ja ci powiem tak.
1: O, sprawdziło się, że nie.
0: Powiem ci,
1: ale
0: tak,
1: poczekaj. Czy, a uważasz, że Jarząbek mówił prawdę?
3: Uważam, że mówił prawdę.
1: Naprawdę, czy człowiek uważasz... ma więcej receptorów węchowych w nosie niż pies?
3: Nie, pies ma więcej.
0: No, no właśnie. Słuchaj, uchem, a nie nosem.
1: Ale poczekaj, powiem ci teraz tak. Były dwie ściemy dzisiaj.
0: Tak, rzeczywiście, dwie ściemy.
1: Były dwie ściemy. Ja ściemniałem i Jarząbek ściemniał. No.
0: Bo szwedzki i norweski to języki indoeuropejskie, natomiast fiński należy do rodziny języków uralskich, bliżej mu do węgierskiego.
1: No właśnie.
0: Proszę bardzo. A jeżeli,
3: no,
0: chodzi o te, komórki węchowe, ludzie mają ich 5-6 milionów, podczas gdy psy od 125 do 300 milionów.
1: No. No, popatrz, ile się człowiek nauczy. Ale to jest szybko, dynamicznie. Ja wiem, że to,
0: no,
1: można,
0: ja wiem,
1: coś się...
0: 3 sekundy można się pomylić.
1: Tak,
0: no,
1: tak, dobra. Mateusz,
3: no
1: nagrody...
3: Właśnie, jakby było 5, to bym zgadł.
1: Nagrody pocieszenia lecą do ciebie.
0: Też są fajne.
1: Mati, wszystkiego dobrego. Jutro nie, w niedzielę nie. W poniedziałek wrócimy z kolejnym ściemą.
0: Tak, weekend będzie obrzasku, a w poniedziałek znowu ściemnia.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: czyli Niech żyje sztuka. Viva l'arte. Sana Krzysztof Zalewski.
1: Jakbyście chcieli, to możecie.
0: Możecie.
1: Możecie, a dlaczego by? Nie pozwalamy, nie, pozwalamy.
0: Zawsze możecie wszystko, pamiętajcie, sky is the limit, że tak z angielska powiem.
1: Ale my po kolei musimy, u nas wszystko musi być po kolei, więc jak była ściema, to teraz po kolei będzie co?
0: Będzie kolej, czyli PKP.
1: No, pozdrów kogoś piątkowo, przygotujcie swoje telefony, bo już po 7:30 będzie się można do nas na żywo dodzwonić i zacząć pozdrawiać kogo wam tylko dusza... Ten,
0: dusza przyniesie. Pozdrowi.
1: Dusza pozdrowi.
0: Kogo wam tak. tylko dusza pozdrowi, możecie pozdrowić.
1: Zróbcie tak, żeby u nas było duszno.
0: Dobra, w każdym razie, telefonów. Po 7:30 planujemy odjazd, bądźcie punktualnie, bo jak się pociąg spóźni, znaczy wy się na pociąg spóźnicie nasz PKP, to nie pozdrowicie.
1: No, no chyba, że my się spóźnimy, ale to jest nierealne.
2: SK2. SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kręci się szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Przed mikrofonem Krystian Lis. Jeszcze dzisiaj chłodno w Krakowie, bo zaledwie 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia, ale celowo mówię, że jeszcze, bo przed nami poprawa pogody. Już jutro ma być około 19, a w niedzielę około 21 i takie wartości na termometrach mają utrzymać się aż do początku października. Przed nami naprawdę babie lato, złota polska jesień. Jak na razie jednak uzbrójmy się w parasole, bo przed południem może popadać. Dobrego dnia.
17: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy. Eski 2 zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ma dziś zostać przesłuchany. Prokuratura ma też zdecydować o przedstawieniu mu zarzutów. Porozumienie Chin i USA w sprawie stabilności strategicznej. Tak spotkanie z Donaldem Trumpem podsumował Xi Jinping. Chiński przywódca mówił o zgodzie w wielu kwestiach, ale nie podał szczegółów. Trump przekonywał, że relacje obu państw są lepsze niż kiedykolwiek. Co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA chce, by mieszkańcy wiedzieli to do końca roku. Resort przygotował broszurę z zasadami reagowania na zagrożenie z powietrza. Broszura radzi m.in., aby wcześniej sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt schronienia i jak do niego dotrzeć. To będą budynki, ale też na przykład przejścia podziemne. Wszystkie będą oznaczone w ten sam sposób.
16: Na pomarańczowym tle niebieski trójkąt z podpisem punkt schronienia.
19: Przypomina Wiesław Leśkiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Resort przygotowuje również specjalną aplikację, która w razie zagrożenia ma uruchamiać specjalny alarm w telefonie.

0: i powiedzieć numer telefonu.
1: 726-826-826 albo... Tak, tylko
0: nie,
1: to.
0: Albo nic. Tylko numery. Dzisiaj PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo.
1: Już dzwonią.
0: Już dzwonią. Halo, dzień dobry, tu PKP. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest
2: dzień
0: dla ciebie,
2: dobry,
0: słuchamy.
2: Jestem Ryszard. Pozdrawiam całą stołówkę z Dobrzenia, szczególnie szefa Adama, który do pracy jedzie i słucha Eski 2 w aucie.
0: Dzięki, pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Pozdrawiam swoich kolegów ze szkoły Wapiennej 2 w Fruszkowie.
0: Dzięki, oceny dobre masz?
1: Nie, ty jesteś jego kolegą.
0: Dobrze, dobre masz oceny, nie?
3: Tak? Sebastian.
0: Sebastian ma dobre oceny.
1: Sebastian ma na pewno dobre
0: oceny. Następny telefon, o, ktoś się rozłączył. Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Słuchamy się przez telefon, nie przez radio.
1: Raz.
4: Pozdrawiam wszystkich, którzy jadą właśnie z Korku do pracy.
1: Dwa, trzy.
0: Korku do pracy.
1: Dobra, mamy
0: pięknie.
1: To.
0: Dzisiaj poszło. Mecz, to w Korkach też będą tam biegali, nie? Po tej murawie. Dobra, następny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Dzień dobry, jestem Zbyszek. Pozdrawiam wszystkich w Kompasie, którzy pracują dla Google we Wrocławiu. Miłego dnia. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa,
1: Google pracują, że Zbyszek wie wszystko.
0: Tu ktoś nie doczekał się. Następny telefon. Halo, dzień dobry, tu PKP, słuchamy.
6: Cześć, z tej strony Małgosia. Pozdrawiam Magatkę, która jest moją córką i największą przyjaciółką, oraz pozdrawiam prowadzących Radio SK2.
0: Dziękujemy,
6: to do nas,
0: także wszystkiego dobrego na weekend. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, słuchamy, tu PKP.
7: Uratowanie, panowie, ostatnie pozdrowienia z Las Palmas, przysyła Tomek.
0: Czekamy zawsze na ciebie. Dzięki, wracaj zdrowo i szczęśliwie do kraju. Jeszcze jeden telefon, halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
8: Grzegorz, pozdrawiam moją małżonkę, która jest już w pracy od godziny 6.30 i słucha was cały czas.
0: A ty się byczysz?
8: A ja się byczę, jeszcze mam godzinkę do pracy.
1: Grzegorz, tak zacząłeś te pozdrowienia, że aż bym za ciebie wyszedł.
0: No, takie Grzegorz. Masz pomętny głos, chłopie. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Dobra, jeszcze dwa telefony odbierzemy dzisiaj. Halo, dzień dobry, to PKP.
9: Dzień dobry, z tej strony Kasia. Pozdrawiam serdecznie Adriana, mojego narzeczonego, oraz Martę i Przemka, którzy dzisiaj biorą szkołę.
0: A, na weselicho jedziesz. Dobrze, tak, dobrze. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, powiemy.
1: Mogę parze, tak jest.
0: Ostatni telefon na dziś. Dzień dobry, tu PKP, słuchamy.
10: Dzień dobry, pozdrawiam moją mamę, moją całą rodzinę i moją szkołę. I mają klasę z 5 S, SPC 119.
0: Pięknie. A jak masz na imię, powiedz? A jak masz na imię?
10: Agata.
1: Pozdrowienia na szóstkę. Dziękujemy bardzo. No to co, odjazd do kolejnego piątku.

0: 9 minut zostało nam do godziny 8. Mamy specjalnego gościa, nową koleżankę, można nawet powiedzieć. Dzień dobry, koleżanko.
1: Dzień dobry.
0: Witamy się,
2: Czule. Dzień dobry. I powiem wam tak, jak wejdziecie sobie teraz, bo powiedz coś jeszcze, powiedz jeszcze raz dzień dobry.
1: Powiem jeszcze raz dzień dobry.
2: I jeżeli wejdziecie sobie na sk2.pl do zakładki Wygraj, to będziecie mogli zobaczyć, jak ten głos wygląda.
0: A, tak, dokładnie tak. Daria, ty będziesz miała program od jutra, w zasadzie na naszej antenie.
1: Ładocha na pożarcie.
0: Tak jak Jarząbek powiedział, jak wejdziecie na naszą stronę i zobaczycie, jak ładnie prezentuje się nasza prezenterka, to tym bardziej was zachęcimy do tego pożarcia.
2: A posłuchajcie, a to nie jest tak, że po prostu sobie Daria do nas przyszła, prawda? I że po prostu z nami będzie. Nie. To jest ekspert w dziedzinie różnego rodzaju kulinarnych rzeczy, a my będziemy wybierali te najlepsze kulinarne rzeczy.
0: O tym jeszcze opowiemy.
2: Oczywiście.
0: O tym jeszcze opowiemy. Mamy nową zabawę specjalnie dla was. Daria w tę zabawę się wpisuje. Co będziesz miała dla nas jutro, Daria?
1: Ja myślę, że zacznę od dobra narodowego naszego, czyli polskiego ziemniaka. I dodam, że nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków.
2: Ale zaraz. Ja mam pytanie.
0: No, ja też mam.
2: Pierwsze pytanie się nasuwa. Ziemniak czy kartofel?
1: Czy grula, czy pyrat?
2: Właśnie, zobacz, ile tego
1: jest. Zresztą możemy skłócić naród o poranku. No.
0: A ja mam drugie pytanie. Ile twój program będzie trwał? 2 godziny?
1: 2 godzinki, tak.
0: I 2 godziny będziesz opowiadał o ziemniakach?
1: Ale mogę jeszcze 4 nawet. Słuchaj, o ziemniaku mam bardzo dużo do powiedzenia.
2: A to nie będą za bardzo rozgotowane?
1: O, to zależy, do czego będziesz chciał ich użyć, ale ziemniaki następnego dnia, słuchaj, w tej audycji będzie wszystko.
0: No, proszę bardzo, więc jeśli byście mieli już jakieś pytania do Darii w kwestii ziemniaków, śmiało można głosówki na Messengerze wysyłać, być może te głosówki jutro w programie usłyszycie. Na razie tyle, z Darią jeszcze przecież będziemy na antenie do 9:00, Daria z nami będzie razem, więc zostańcie z nami, słuchajcie.
2: Ja mam pytanie.
0: Masz już?
2: Je tak.
0: Nie, później.
2: Później je zadam, tak.
0: Później.
2: Zadam.
0: No, teraz zagrajmy Roxankę. SK2

0: 5 minut zostało nam do 8, a to znaczy, że po 8 zagramy w Państwa Miasta.
1: Padło pytanie od Darii. Czy my mamy tak codziennie?
0: Mamy tak codziennie.
1: Oczywiście, że mamy tak codziennie. No.
0: I prezent marzeń codziennie do zgarnięcia wartości 500. Kto chce się zgłosić do naszej zabawy, no to albo SMS-owo 726-826-826, albo poprzez Messengera, tylko tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu do siebie.
1: No i dzisiaj Daria, zadawaj to pytanie. Jak się mają ludzie zgłaszać?
2: Ludzie się mają dzisiaj zgłaszać, żeby dokończyć zdanie.
0: Jakie? No,
2: jakie? Takie zdanie, które linkuje oczywiście do ładochy na pożarcie, czyli lepszy ziemniak w garści niż... No i tutaj inwencja twórcza już wasza.
0: Dobrze, zapraszamy do inwencji twórczej. W Państwa Miasta gramy po 8.
2: Można rymować.

0: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Autospektrum Kraków. Powstańców Śląskich 24. Kryspinów Buki 7. Autospektrum.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Przed mikrofonem Krystian Lis. Sprawdzamy teraz, co z tą pogodą, ale zanim to jeszcze news, że od jutra ma ruszyć długo wyczekiwana linia tramwajowa do Mistrzejowic. Na nowe tory mają wyjechać tramwaje linii 9, 12 i 16. No miejmy nadzieję, że w końcu się uda. Jeżeli chodzi o pogodę, na termometrach dziś 15 stopni, trochę słońca w godzinach popołudniowych, bo w pierwszej części dnia parasol raczej się przyda, jeżeli gdzieś będziemy ruszać. Od jutra już sporo słońca i nawet 19 stopni.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Minęła 8. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Ranił 5 osób, w tym 3 księży. Jeden z duchownych zmarł. Motyw ataku wciąż jest ustalany. Nie wiadomo też, czy mężczyzna był pod wpływem substancji psychoaktywnych. To wykażą badania. Donald Tusk, szef, zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa.
18: Dobrze się stało, że prezydent Zelański zareagował natychmiast. Chciałbym, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, to będzie państwo bezwzględne wobec zła, niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca.
17: Policja już wczoraj skierowała do Jarosławia dodatkowe patrole. Teraz decyzja należy do prezydenta. Senat bez poprawek przyjął ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rząd chce z tych pieniędzy sfinansować obniżkę cen paliw i powrót programu CPN.
19: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
17: Mówi minister finansów Andrzej Domański. Poprzednią niemal identyczną ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki uważa, że przepisy są niekonstytucyjne. Wiele wskazuje więc na to, że także tym razem nie podpisze ustawy. Eksperci ostrzegają przed tak zwanym sharentingiem, czyli publikowaniem zdjęć dzieci w sieci. Z raportu Status Udostępnione wynika, że robi to połowa badanych rodziców. Eksperci przypominają, że udostępnienie ich wizerunku w mediach społecznościowych może wiązać się z zagrożeniami.
14: SK2 Sport.
17: Czas na walkę o finał Mistrzostw Europy. O 17:00 polscy siatkarze zmierzą się w Mediolanie ze Słowenią. To dobrze znany rywal. W tym roku biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-0 w półfinale Ligi Narodów. 2 lata temu Polacy wygrali ze Słowenią w półfinale Euro i później sięgnęli po złoto. A wieczorem piłkarskie emocje na PGE Narodowym. O 20:45 Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. To pierwszy mecz biało-czerwonych w tegorocznej Lidze Narodów. W grupie dywizji B są też Rumunia i Szwecja. Zdaniem selekcjonera Jana Urbana grupa jest bardzo wyrównana.
20: Człowiek nie czuje, jak rymuje. Zdaniem selekcjonera Jana Urbana grupa jest bardzo wyrównana.
21: Daria, powiedz mi jeszcze jedno, bo tutaj ten pomidorowa to z ryżem czy z makaronem?
22: No ja to z makaronem, wiadomo.
21: No, oczywiście, że z makaronem.
20: Jak z makaronem?
21: No ja tak, jak z makaronem.
20: Z ryżem. Tak, tak samo jak ogórkowa.
22: Ryż to ryżotto.
20: Ryżotto?
21: Zaraz
20: ryżotto pomidorotto.
21: Kartofla dostaniesz zaraz. Kraj.
14: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: A co wy na to, żebyśmy jeszcze przed 9:00 zrobili taki plebiscyt antenowy z telefonami na żywo? Zobaczymy, jak będą słuchacze odpowiadać.
21: Ale o co chcesz się zapytać?
20: No, czy ta pomidorowa z makaronem?
21: Z ryżem czy z makaronem?
20: Zrobimy po wpół do?
21: Zrobimy.
20: Dobra.
21: Zrobimy?
20: Dobra.
22: Zrobimy.
21: Dobra. Dobra. Zrobimy.
20: Okej, to póki co 8:04. Urszula już gra za chwilę Oskar Cyms, a my czule się jeszcze raz witamy razem z Darią.
21: Daria Ładocha, Dawid Wajda i ten trzeci.
20: I ten trzeci Jarząbek.
21: Ej,
20: Artur.
21: Cześć.
22: Hej.

0: ale nam się przyjemnie rozmawia.
1: Schabowe.
2: Mielony.
1: Bez końca.
3: Tak jest, to lubimy. Posłuchajcie, sk2.pl, ja sobie wszedłem na naszą stronę i tam już można głosować i wybierać najbardziej polskie, fajne danie. Można sobie wybierać spośród pomidorowej,
0: Poczekaj, uspokój się. Co? Przecież to wszystko proponowała Daria. Daria wie, co proponowała. Niech zaproponuje.
3: Zaproponuj, no, co?
2: 10 zup, 10 drugich dań. To było bardzo ciężkie. Z zupami było łatwiej, natomiast drugich dań wybrałam 20, natomiast trzeba było ograniczyć do 10. No i ja się teraz was pytam, schabowy czy mielony?
3: Oczywiście, że schabowy.
0: A można i to, i to?
2: No właśnie, dla mnie też to jest to, i to.
0: No.
3: Devolaj z ziemniakami i surówką.
2: No, a jaki jest najlepszy?
3: Devolaj to jest polskie danie?
2: No trochę no, jest.
3: Czy to jest polskie nazwisko?
0: Byłeś kiedyś na polskiej stypie albo na polskim weselu.
3: No dobra, masz
0: i
3: rację.
0: I byłeś na takim, co by nie było Devolaja.
3: Dobrze, masz rację.
2: I taki musi Devolaj być jeszcze, żeby prysł, bo jak nie prysznie, no to...
0: Masełkiem. Tak, musi się wylać na ziemniaczki te gotowane.
3: Kopytka takie z masłem i bułką tarką.
0: Ale...
3: Posłuchajcie, ale mówimy o tym dlatego, że możecie wejść na sk2.pl i już głosować na wasz ulubione danie, a jak już zagłosujecie, to będziecie mieli szansę z nami, z Darią i z całą ekipą Radia SK2 spędzić fajny czas na Stadionie Narodowym.
2: I to 7 listopada, czyli niedługo.
0: Mamy takie wydarzenie i tam będzie serwowane w loży na Stadionie Narodowym to danie, które zdobędzie tytuł najlepszego polskiego obiadu, bo tak się nazywa nasza nowa zabawa.
3: I to nie będzie byle jaka loża, bo to będzie loża VIP. I do tego jeszcze dostaniecie 500 kieszonkowego. No po prostu sk2.pl wchodzicie i głosujecie, no moi drodzy. No,
0: no a co, jakiś czas na antenie się będą pojawiać te osoby, które zaprosimy ze sobą na Stadion Narodowy. Nic nie sugerujemy, po prostu głosujcie na ulubioną zupę, na ulubione drugie danie.
3: Poczekaj.
0: A my, znaczy Daria w zasadzie w soboty będzie przybliżać też tajniki swojej kuchni, bo to jest twoja kuchnia, nie? To jest tak jak ty gotujesz, będziesz opowiadać wszystkim, tak?
2: Myślę, że Polska, tak. No tak, no odpowiem na to pytanie, ale generalnie będę też chciała przybliżyć trochę składniki, które mamy na naszej polskiej ziemi, bo cudze chwalimy, a swego nie
3: znamy. Daria, dobra, wyciągnij żeno palec teraz.
2: Dobra,
3: i weź mnie, dotknij w monitor tutaj. Twoja zupa ulubiona, na którą ty stawiasz to?
2: Barszcz czerwony.
3: Aż powiedziałaś już, że zrobiła podprogowy przekaz.
2: A czyli no. Ja miałam mówić.
0: Ja wiem, czemu barszcz czerwony.
3: Czemu?
0: No coraz bliżej.

0: 19 minut po 8. Co nie już?
1: Tutaj obgadujemy.
0: Nie obgadujcie, nic, sprawy. Gramy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Chyba za blisko Darii siedzisz, zaraz was rozsadzę. Do ostatniej ławki Jarząbek pójdziesz, zobaczysz.
1: A my nie jesteśmy w ostatniej
0: Proszę
1: ławce?
0: Proszę tu nie łobuzować.
4: My jesteśmy w ostatniej ławce.
1: Właśnie o to chodzi, my jesteśmy w ostatniej ławce.
0: I tam pichcicie te polskie
1: dobrze,
0: dania,
1: panie,
0: tak?
1: Dobrze, panie psorze, no, mów pan no. Te
0: Gramy w Państwa miasta. Karolina z Łukaszem zagra o prezent marzeń. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Moi drodzy, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje na kole, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Tak.
0: Dobrze.
1: Karolina jako pierwsza. Daria dzisiaj będzie kręciła. Ona to robi po raz pierwszy, więc wybaczcie jej, jak się pomyli. Karolino, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo. No i teraz uwaga.
1: No.
4: Nadia, jedziesz. Magda Masny, przypominam. To moje lata.
0: I co, jaka litera?
1: F.
0: F?
4: Tak.
0: F.
4: Jak foka.
0: Jak foka. Dobra. No, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, Karolina, lecimy. Państwo.
5: Francja.
1: Miasto.
5: Kronborg.
1: Danie.
5: Flaki.
1: Znana postać.
5: Figura.
1: Roślina.
5: Floks.
1: Kolor.
5: Fioletowy.
1: Zawód.
5: Fryzjer.
1: Samochód.
5: Ford.
1: Imię.
5: Felicjan.
0: Wow.
1: Ależeś poszła, dziewczyno.
0: Wow.
1: Dobra.
0: Nie no, ja
1: jak
0: nie mam się...
1: Jak się do figury odnosisz?
0: No dobrze, Kasia, no wszyscy wiemy.
1: Dobra, wszyscy wiedzą, że chodzi o Kasię.
0: No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punktów, Karolino. Bardzo ładny wynik. Łukaszu, w prawo, w lewo?
6: W prawo.
0: Też, dobrze.
1: W prawo.
0: Mocno.
1: Prawo miało być.
0: No było w prawo.
1: No wiem.
0: No
1: to przecież mówię, że miało być.
0: Jaka litera?
5: U.
0: Litera U otwarte. U otwarte, litera U, Łukaszu. 9 punktów do pobicia. Życzymy powodzenia. 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Urugwaj.
0: Miasto.
6: Ustka.
0: Potrawa.
6: Ustka.
0: Tytuł filmu.
6: Ułan Bator.
0: Imię.
6: Urszula.
0: Roślina.
6: Ukwiał.
0: Zawód. Już zawód się nie zmieści.
1: A, nawet jakby się zmieścił, to wiesz.
0: To co?
1: No ukwiał.
0: No co?
1: Ukwiał.
0: Co chcesz?
1: No tyle razy SK2 mówi, że ukwiał to nie roślina.
0: Tylko co?
1: Tylko zwierzę.
0: No przecież mówię.
1: No oczywiście.
0: O co ci chodzi?
1: No,
0: dobra, wiesz, ale resztę chyba okej, okay, nie?
1: Tak,
0: resztę okej. Okay. 1, 2, 3, 4, w takim razie 5.
1: 6 nawet. 6, mój drogi, 6. 9 do 6.
0: No dobra, szóstka. To nawet 6.
1: Odwrócę na 9.
0: Niech będzie. 9 do 6, czyli 6, 9, jakby to nie było, brzmi jak fajna zabawa. Karolina zgarniasz prezent marzeń wartości 500 zł.
1: Brawa.
5: Super, bardzo się cieszę.
0: Do Łukasza nagrody pocieszenia. Dziękujemy. Państwa miasta wracają w poniedziałek.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zobacz, jak żeśmy ją nauczyli kręcić, widzisz? Widzisz, jak się nauczyła kręcić?
4: Ale w prawo, tylko zobaczymy,
1: jak
4: będzie w lewo.
1: Ale tylko w prawo kręcić,
0: no?
1: Tak.
0: No, zobaczymy, co będzie za tydzień.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: 25 minut po 8, tu cały czas Radio SK2 i 100% polskiej muzy. Daria, jaki masz stosunek do chińskich samochodów? To tak poza kulinarne pytanie.
1: Taki sam jak do chińskich zupek, jest okej.
0: Okay. Naprawdę lubisz? Ale tych błyskawicznych?
1: No, a daj mi, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie jadł
0: zupki chińskie.
2: Przecież to jest moje ulubione danie wakacyjne. Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie wyjść na przykład o świcie, na balkon, nad morzem, nie zalać sobie chińskiej zupki i jej nie wszamać.
1: Matko,
0: no bo ja teraz o chińskich samochodach chciałem troszeczkę, bo znalazłem takie zdanie,
2: że
0: chińscy producenci samochodów osiągnęli w sierpniu rekordowy udział w europejskim rynku, odpowiadając za niemal 12% całkowitej sprzedaży nowych pojazdów.
2: Proszę bardzo, ci Chińczycy cwani. Odpowiadają, a nikt ich nie pytał. SK2.

0: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
1: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
14: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Przypominam o remontach na Zakopiance. Na tym najbliższym odcinku to budowa węzła drogowego w Libertowie. Na zwężeniu korek jest niemal non-stop na pasie w kierunku Krakowa. Na termometrach dzisiaj do 15 stopni. Druga część dnia ma być nawet pogodna i słoneczna, ale przed południem jeszcze parasol się przyda, bo opady deszczu są w prognozach. W tych dalszych prognozach jest jednak ocieplenie. Już jutro ma być 19 stopni, a w niedzielę nawet 21.
18: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
20: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. AfD chce wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Największa niemiecka partia opozycyjna chce też zablokowania jej drogi do Unii Europejskiej. Projekt AfD został przedstawiony w Bundestagu. Pozostałe partie zdecydowanie mu się sprzeciwiły. Aktorka Susan Sarandon aresztowana przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Laureatka Oscara razem z grupą innych osób protestowała w związku z przemówieniem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Sarandon już wcześniej wyraziła też wsparcie dla Palestyny. W związku z tym, jak mówiła, została odsunięta od pracy w Hollywood. Marihuana niekoniecznie pomaga na stres. Tak wynika z badań amerykańskich naukowców. Uczestnicy badań dostali placebo albo THC w różnych dawkach. Wszyscy deklarowali, że czują mniejsze napięcie. Naukowcy wskazują jednak na silny efekt placebo. Ich zdaniem część poprawy może wynikać z przekonań i oczekiwań, a nie samego działania marihuany.
17: Marihuana? W żadnym wypadku.
21: A komu to potrzebne?
17: Komu to potrzebne?
21: A dlaczego?
17: Dlaczego?

0: Do pomidorowej też ziarsko można dorzucić.
1: Tak, w sensie można. Takie, nie? Bazylię też można?
0: Coś tam tego.
1: Do pomidorowej? Czy
2: można, nie, zielona pietruszka.
1: Pietruszka. No, ale to jest zielsko.
2: Można,
1: ale to jest zielsko.
2: Można, chyba, że jesteśmy we Włoszech. No.
1: Posłuchajcie, wiemy. Bitwa dań będzie za chwilę. Bądźcie blisko, nie odchodźcie za daleko. Miejcie swoje telefony przy sobie.
0: 7268 26826. Na żywo.
1: A to za chwilę.

0: Po prostu jesteśmy. Po prostu jesteśmy.
1: I to za darmo.
0: I to z Darią.
2: A,
0: z
2: jestem Darią. Też, no. Tak.
0: Daria, słuchaj, jutro masz swój pierwszy program. On będzie o czym? O ziemniakach,
2: o
0: tak?
2: O ziemniaczkach, pysznych ziemniaczkach.
1: No
2: i
1: to porozmawiajmy w takim razie o kluskach.
2: No, a kluski są też z ziemniaka, no.
0: Słuchajcie, chcielibyśmy wprowadzić coś nowego, bo Daria będzie pojawiała się u nas co piątek w poranku i mamy taką propozycję. Daria, jak będziesz u nas, to robimy taką bitwę dań. Co
2: tak,
0: ty na to?
2: Jestem za tym.
0: No to otwarta linia telefonu, ja powiem numer 726-826-826. Musi być też gong, skoro to jest bitwa. Jest i gong. I słuchajcie, dzisiaj na tapet bierzemy pomidorową. Pytanie do was: pomidorowa z makaronem czy pomidorowa z ryżem? I w tym momencie na żywo czekamy na telefony pod numerem 726-826-826. Pierwszy
1: może być?
0: Mamy telefon w tej sprawie, słuchamy.
3: Witam was wszystkich.
1: No cześć.
2: Cześć.
3: Pomidorowa z makaronem.
0: Z tak makaronem, jest, pierwszy tak głos, jest. Następny, halo, dzień dobry, słuchamy, pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
4: Oczywiście, że z makaronem.
0: Tak, no, jest. 2-0, jest. Dobra, jest. Następny telefon, dzień dobry, pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
3: Oczywiście, że z makaronem, ale z ryżem również na propsie.
0: O, tu remis, dobra, następny telefon, halo, dzień dobry, pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
5: Pomidorowa bez ryżu i bez makaronu.
0: A, no gdzie tam? No samo rzadkie.
2: Rzadkie, rzadkie.
1: To no, w kieliszki można
0: następny
1: polewać.
0: Następny telefon, słuchamy. Ryż czy makaron do pomidorowej?
4: Witam, ryż. Zdecydowanie.
2: Mamy pierwszy ryż.
0: Mój team, dziękuję. Halo, dzień dobry. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
3: Z makaronem oczywiście.
0: No, oczywiście, że tak. Odnotowane. Kolejny głos w tej sprawie, słuchamy.
6: Pomidorowa z makaronem ryżowym oczywiście.
0: No to jest, wiesz, to jest polityk do nas tak. zadzwonił. Jakiś polityk do nas chyba zadzwonił. Dobra, słuchamy następnego głosu jeszcze.
7: Halo, halo. Makaron.
0: Makaron, makaron, oczywiście, że makaron. Mamy to, dziękujemy.
1: Dalej
0: lecimy, słuchamy.
4: Tylko i wyłącznie makaron. Makaron. Chyba przygotuje gość, moja babcia, to wtedy ryż.
0: No właśnie, no ja właśnie taki potrzebne. Pamiętam, taką pomidorową dobra, pamiętam. Dobra, dzień dobry, słuchamy.
8: Z ryżem.
0: Dziękuję. Następny telefon, słuchamy, pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
8: Z ryżem.
1: Makaroniarze, no dzwońcie, bo oni nas dogoniają.
0: Kolejny telefon, ryż czy makaron? Słuchamy, pobijmy tych makaroniarzy. No halo, ryż czy makaron?
8: Makaron.
0: Nie, ja, dobrze, dobra. Dobrze. Dzień dobry, kolejny telefon. Mamy 30 sekund. Szybko.
8: Z pieroszkami
1: może być.
0: Okej, następny telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
9: Jurem z ziemniaczanem.
0: Z czym?
1: Z żurem ziemniaczanym?
0: No, coś takiego usłyszałem. Dobra, jeszcze jeden. Słuchamy. Ryż czy makaron do pomidorowej? Mamy 7 sekund. Szybko.
9: Ziemniaki.
0: No. Dobra, co wygrało?
1: Makaron. Co wygrało? Makaron wygrał.
0: A, no, niech wam będzie. SK2. Ale fajne to, nie? Fajna taka bitwa dań.
2: A wtedy, jak nie zrozumieliście, to pani powiedziała z pire ziemniaczane.
0: A z pire.
2: Tak.
1: My jesteśmy przy głusi.

0: Cały czas jest miło, cały czas jest sympatycznie. Kwiat jabłoni w Radiu SK2. 10 minut zostało nam do 9.
1: Wybieracie najlepsze polskie danie oczywiście na sk2.pl i zapraszamy do tego i wygrywacie pobyt na Stadionie Narodowym. Tam będzie fajna impreza, więc do tego zmierzałem, żeby teraz powiedzieć, że też wybrano najgorsze dania polskie.
0: Daria, wiesz, że poza najlepszymi są też klasyfikacje generalne najgorszych polskich dań.
2: No, jestem ciekawa, co tam jest.
0: Taste Atlas opublikował takie dane. 84 najgorzej ocenianych polskich potraw.
2: Dawaj.
1: Tak. 10 najgorzej ocenianych potraw wygląda tak. Uwaga, na pierwszym miejscu rzymlok. Nie mam pojęcia, co to jest.
0: Rzymlok to jest...
2: Kaszanka bez kaszy.
0: Z bułką w środku.
2: Tak, ale jakie rzet?
1: Samorzet. A to jest różnica? Tak, że jak jest RZ, to jest z kaszą,
2: nie,
1: a jak jest...
2: Nie, ale edukujmy.
0: Jak jest RZ, to nie smakuje, jak jest rzet z kropką, to komuś smakuje.
1: Później mamy tak. Czernina. No. Na trzecim miejscu, nie wiem, kto to pisał, ale kiełbasa parówkowa. Jak można nie lubić parówkowej? Nie mam pojęcia.
2: Nie, bo to wszyscy mówią, że nie lubią, a lubią, to jak
0: facetowa. A tak,
2: z
0: disco polo. To jest tak disco polo. Dobra, rozumiem.
1: Szałot. Sałatka z kukurydzy, moczka, o, ładna nazwa.
0: Moczka.
1: Moczka.
0: To ja domyślam się, z czego
1: ja
0: to może być potrawa.
1: Ja też domyślam, z czego to jest potrawa, tak? To jest ten żółty śnieg, jakbyście nie wiedzieli.
0: Żółty śnieg, z ryżem.
1: Pieczeń z mięsa mielonego.
2: To też kłamstwo, na pewno lubią.
1: Zupa truskawkowa, kartoflanka i uwaga, numer 10, wodzionka.
0: Wodzionka, jedna z najgorszych polskich dań.
2: Wodzi na pokuszenie.
1: Daria mówi, że to kłamstwo, ja się z tym zgadzam, bo co jak co, ale wodzionka na pewno nie może być najgorszym polskim daniem.
3: Wodzionka, zmywki wody szląda. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup.
4: SK2.

0: minut zostało do 9, czyli co, jutro ustawiamy Radio SK2 o godzinie 11.
1: Tak.
0: Będzie twój debiut, taki solo program kulinarny, tak?
1: Tak, będzie ziemniaczana babka tudzież placki.
2: No właśnie, aha, no bo właśnie, placek, bo ja miałem to pytanie o ziemniaki, prawda?
0: Jakie?
2: No pytanie, jak podawać ziemniaki?
0: Jak najszybciej.
2: Nie,
1: dokładnie.
2: No, czy w ćwiartkach, czy w pół litrówkach, bo to...
0: Bo ziemniaki to nie tylko frytki, pire i tak dalej. No, cuda
2: nie.
0: Można z ziemniaków
1: jedyne
0: też zrobić.
1: Jedyne keto do picia.
2: No. Pire albo pije. Dobrze, moi drodzy, 5 minut zostało do godziny tej 9. Kowalski przyszedł właśnie nas wygania.
0: A my zapraszamy na jutrzejszy program Darii Ładochy, debiutancki, jak on się nazywa, przypomnij?
1: Daria na pożarcie. A? Nie, Daria Ładocha na pożarcie o 11.
3: No i tym razem trzeba dla Jarzobka zrobić zupę, ale w wannie.
0: Ale wiesz, że rozmawialiśmy tutaj poza anteną, że Daria już poznała nas na tyle, że chyba za tydzień coś nam dobrego.
1: Super, bo jeden nie je, non stop on jest głodny, a drugi,
2: je za dwóch, no.
0: Wszystko się zgadza. Dobra, wszystkiego dobrego, dziękujemy za dziś.
2: Słuchamy jutro. SK.

0: wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie, przystanek Kraków 1901, eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września, zakład uzdatniania wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: 25 września, piątek, dzisiaj Dzień Budowlańca i Światowy Dzień Farmaceuty. Zarówno budowlańcom, jak i farmaceutom wszystkiego dobrego. Dziś ostatni dzień takiej mało przyjemnej wersji wrześniowej pogody, dlatego że spodziewamy się około 15 stopni, jeszcze opady deszczu są niewykluczone, ale mówię, że ostatni dzień, bo już od jutra poprawa. 19 stopni to maksymalna temperatura prognozowana na sobotę, 21 to temperatura na niedzielę i taka utrzyma się w przyszłym tygodniu.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 31-letni Ukrainiec, który śmiertelnie ranił księdza w klasztorze w Jarosławiu, być może jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Sprawdzają, czy mężczyzna był pod wpływem substancji odurzających. Policyjny alkomat wykazał, że był trzeźwy. Szczegóły zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z rannymi w tym ataku?
17: Jeden z duchownych jeszcze wczoraj po opatrzeniu i niezbędnych badaniach opuścił szpital. Stan drugiego z księży jest bardziej poważny i wymaga dalszego pobytu w placówce. Oprócz nich rany odniosły też dwie inne osoby świeckie, kobieta i mężczyzna. Ich obrażenia, jak przekazali śledczy, są lżejsze. Zabezpieczanie śladów na miejscu tego ataku trwało do późnego popołudnia.
18: Są przesłuchiwani świadkowie zdarzenia. Aby wykonać te czynności procesowe, należy zebrać cały materiał dowodowy dostępny na chwilę obecną.
17: Przekazała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Wiadomo, że 31-letni napastnik wjechał do Polski z Niemiec. Próbował potem wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił i z niewyjaśnionych dotąd przyczyn pojechał do jarosławskiego klasztoru, gdzie dopuścił się ataku.
19: Historyczne rozmowy Chin i USA. Xi Jinping poinformował o porozumieniu w wielu kwestiach po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Szczegółów jednak nie ujawniono. Rozmowy dotyczyły m.in. handlu, wojny w Ukrainie, Tajwanu i sztucznej inteligencji. Najdroższe akademiki w Polsce są we Wrocławiu i Poznaniu. Tak wynika z rankingu portalu rankomat.pl. Studenci Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu za pokój płacą od niespełna 700 do nawet 1400 zł.
20: Ceny w tych akademikach są takie, że wiele osób uznaje, że no, dużo bardziej się opłaca, dużo prościej jest mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać.
19: Mówi Franciszek Słota, student i członek Poznańskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej.
21: SK2 News, Kraków.
15: Krystian Lis ma ruszyć od jutra. Długo wyczekiwana linia tramwajowa do Mistrzejowic. Na nowe tory wyjadą tramwaje linii 9, 12 i 16, które pojadą m.in. przez ponadkilometrowy tunel pod rondem Polsadu. Uwaga na Mogilskiej, Dobrego Pasterza i Bohomolca. Patrzcie na znaki, bo zmienia się tam organizacja ruchu. W przyszłym tygodniu na ulicę Krakowa wyjedzie auto z systemem City Scanner. Skontroluje opłaty w strefie płatnego parkowania w rejonie Dietla i Monte Cassino, skanując tablice rejestracyjne. To testy kontroli. Jeśli się sprawdzi, wejdzie w życie w przyszłym roku jako wsparcie dla pieszych kontrolerów.
22: Mamy, przed Mamy. Nami jest, tak, zaczyna się taki pierwszy, wyjątkowy w tym roku weekend.
23: Dlaczego?
22: Jesienny.
23: A tak, to pierwszy ten jesienny weekend, faktycznie.
22: No i co będziemy robić w ten weekend? Pewnie będziemy grabić. Grabić liście, oczywiście, bo najlepsze polskie hity to już od dawna dla was grabimy.
24: 10 najlepszych polskich hitów.
25: Jeden po drugim,
22: Wczoraj był czwartek, jeżeli owocowy przegapiliście, to za chwilę będzie piątek owocowy. Sylwia Grzeszczak przyniesie mango na początek.
26: Sny pochowane na strychu nie mogą już spać.
22: Dzień dobry, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Robią te skrzypeczki robotę tutaj w SC2. Jak szykujecie się w sobotę na romantyczną randkę, zabierzcie nie tylko ze sobą czerwone orako, korale, ale i kocyk. Na niebie, czytam, zobaczymy wyjątkowe zjawisko, tak zwany w pełnej pełni księżyc żniwiarzy. A pod takim księżycem żniwiarzy plony mogą być różne.
1: SK2.
0: Na przykład za 9 miesięcy. Pełnia księżyca może zamienić się w pełną pieluchę. I Dzień Ojca. Zalijaj diamencik w SC2.

0: Oby nie, ale mamy wehikuł czasu, więc wszystko można cofnąć.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A w wehikule czasu mamy pierwszy lot wahadłowca w kosmos. Rok 1981. Są to też narodziny słynnej, pamiętacie, którą się wkładało do komputera. Taką dyskietkę 3,5 cala. No. I też powstał nie na dyskietce, ale singiel. Na krążku. Pierwszy w sumie w historii oficjalny singiel tej grupy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Grupy Jam i Złoty Paw. No, gdybym ja miał takiego w ogródku, to nawet o 5 rano, powiem wam, wstawałbym zbierać te jajka. Bo jak już mieć ptaka, to takiego, który złoto znosi. Jam i Złoty Paw.

0: Ale podobno na ostatnich kilometrach Miko włączył radio i właśnie dlatego w ST2 gramy tylko polskie hity, aby wam się chciało wracać po więcej. Krzysztof Krawczyk za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
7: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
9: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
10: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
11: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.

0: będę Julią i nie będę stała przy garach, tak jak Daria Ładocha, którą w SC2 rzucamy i to wam na pożarcie. Na sk2.pl możecie głosować na swoje ulubione polskie danie, a potem, kto wie, może razem zjemy je na imprezie na Stadionie Narodowym. SK2 wszystko stawia, Daria Ładocha dla was gotuje. A za chwilę 10 i najważniejsze newsy w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
11: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Autospektrum Kraków. Powstańców Śląskich 24. Kryspinów Buki 7. Autospektrum.pl.
14: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
15: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
16: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
17: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
18: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: I po reklamie.
4: piątkowe już przed południe. Przypominam, że jest kolejny etap remontu na Grzegórzeckiej. Ulica od Ronda Grzegórzeckiego do Świętego Łazarza jest zamknięta w obu kierunkach. Te utrudnienia mają potrwać do 2 października. A jeżeli chodzi o sytuację pogodową, dzisiaj 15 stopni to maksymalna prognozowana temperatura. Po południu jest szansa na słoneczne chwile. Od jutra już cieplej, ma być nawet 19 stopni w sobotę. W niedzielę do 21 czeka nas złota polska jesień.
21: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Najpierw badania psychiatryczne, później przesłuchanie. To najnowsze informacje w sprawie ataku w klasztorze w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił kilka osób. Napastnik został zatrzymany tuż po ataku, nadal nie został przesłuchany. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo?
22: Jak usłyszałem w przemyskiej prokuraturze, plan śledczych się nie zmienia. Zamierzają przesłuchać napastnika jeszcze dziś, ale warunkiem rzeczywiście jest zgoda lekarza. Chodzi o wstępne i krótkie badanie, które ma dać odpowiedź, czy mężczyzna jest świadomy i może odpowiadać na pytania prokuratora. Jeśli tak będzie, zostanie doprowadzony na przesłuchanie. Ewentualnie dopiero potem zostaną zlecone kolejne badania. 31-latek od wczoraj jest w rękach policji, przebywa w izbie zatrzymań. Śledczy wciąż nie znają jego motywacji i tego, co ostatecznie doprowadziło do ataku. Według naszych ustaleń mężczyzna planował wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił do oddalonego około 40 km od granicy Jarosławia, wszedł do tamtejszego klasztoru i łącznie ranił nożem 4 osoby.
21: Rosja może szykować dużą prowokację, ostrzega Radosław Sikorski. Szef MSZ powołuje się na informacje wywiadowcze. Jego zdaniem nie musi chodzić o kolejną inwazję. Możliwy jest tak zwany atak pod fałszywą flagą, który utrudniłby NATO reakcję. Wcześniej przed rosyjskimi prowokacjami jesienią i zimą ostrzegał też Donald Tusk. Tarnów zamienił się w plan filmowy. W mieście ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni. Tarnów zagra w filmie Kaliniec, a filmowa atmosfera zachwyca mieszkańców.
23: Podoba nam się bardzo, to jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego i na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
24: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają, nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
25: Tarnów jednak jest najcieplejszym tutaj, nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
21: A filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października.
26: Przepraszam, ale dzieciaki machały zza szyby. Okay. Wycieczkę mamy w radiu.
21: No, tak, tak.
27: SK2 News, Kraków.
4: Christian Nis. Kandydaci na prezydenta Krakowa wrzucają najwyższy bieg. Wybory już w tę niedzielę. Donald Tusk zapowiedział rządowe wsparcie dla miasta dzięki duetowi Moniki Piątkowskiej i ministra finansów.
28: Taki duet, który współpracując będzie umiejętnie wykorzystywał wszystkie narzędzia, jakie minister gospodarki, minister finansów ma w swoim zasięgu.
4: Łukasz Gibała pokazał pełny program, obiecując m.in. referendum w sprawie SCT i obniżki cen biletów MPK. Z kolei Daria Gosek-Popiołek z Lewicy chce w tej ostatniej dobie kampanii odwiedzić wszystkie 18 dzielnic. Cisza wyborcza już od północy.
26: U nas tutaj również w studiu niezły film, ale z najmłodszymi aktorami. Wycieczki sobie z dzieciakami przechodzą. Machamy im, pomachaj
21: tak,
26: im, Paulina.
21: Tak.
26: Cześć, kochani. Słuchajcie, w Radiu SK2 również i dla tych najmłodszych mamy coś. Najlepsze polskie hity i to bez żadnych reklam. Dzieciaki nie lubią przecież zbędnego gadania,
21: absolutnie.
26: Prawda? No to gramy.
29: No to gramy.
27: 10 hitów.
29: Najlepszych polskich hitów.
27: SK2.
26: Między innymi Margaret Lemon, Kamil Bednarek ze Staffem na dzień dobry. Kowalski, hej!

0: wilki, które wyją z zachwytu. Bo tu odnajdziecie w SK2 tylko najlepsze polskie hity.
1: SK2.
0: I ja odnalazłem taki artykuł tutaj w gazecie. Pokazała w mediach społecznościowych kreację, która zdecydowanie nie była z tych, które mają coś do ukrycia. Tutaj kolorowa prasa pisze, że 20-letnia żona, 21-letnia czy 20-letnia żona Filipa Heizera odważnie wkracza na salony. No, pokazała się w tej kreacji, muszę powiedzieć, skromne a ładne, ale do takich zdjęć przecież nie trzeba salonów. Wiem po żonie, wystarczy salon w domu.

0: SK2 Kraków.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

Jedwab to tytuł, a w Esce 2 grają, śpiewają najlepsze polskie hity tylko, a to Róże Europy. Róże rozkwitają z pączków, a tym

0: Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modlinicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
1: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków.
7: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
8: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroën We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
9: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
15: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: zwykłe, bo ma Fidę Daria Zawiałow w ST2 i tak jak oni, my również, jak ćmy, lecimy w stronę weekendu, podczas którego może również zdarzy się jakieś bubble tea, a za chwilę najważniejsze newsy, punktualnie o 11.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
8: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Castorama! Teoria
11: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków. Krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
20: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
21: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
22: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz,
0: Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
1: I po reklamie.
3: Jeszcze dzisiaj należy spodziewać się utrudnień na Dębnikach. Ulica Miłkowskiego jest zamknięta od strony ulicy Strąkowej. To przez prace asfaltowe przy budowie ulicy 8 Pułku Ułanów. Dziś maksymalnie 15 stopni na krakowskich termometrach. Od jutra już poprawa pogody. 19 stopni i sporo słońca. W niedzielę ma być nawet 21 i wciąż słonecznie. Taka pogoda utrzyma się przez cały kolejny tydzień. Czeka nas babie lato i taka złota polska jesień.
4: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Prokuratura ma już gotowe zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Nie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia dziś je usłyszy. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował w klasztorze benedyktynek, jest wciąż w szpitalu. Śledczy czekają na zgodę lekarzy, aby przesłuchać mężczyznę i przedstawić mu zarzuty, za które grozi dożywocie.
24: Jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone.
4: Informuje Małgorzata Taciu Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Ujawniono, że mężczyznę po ataku zatrzymał wysłany patrol policji. 31-latek nie stawiał oporu. Od ciosów nożem w klasztorze zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Uwaga kierowcy, zablokowana S8 w kierunku Warszawy. Między Złoczewem a Sieradzem zderzyły się dwie ciężarówki. Nie ma informacji o poszkodowanych. W stronę Warszawy wyznaczono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. To ostatnia prosta kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą prezydenta miasta. W wyścigu pozostało 7 kandydatów. Jan Hoffman wycofał się ze startu i przekazał poparcie Łukaszowi Gibale. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Potrwa do zamknięcia lokali w niedzielę. Wczoraj Monikę Piątkowską poparł premier Donald Tusk.
25: Kobieta uczciwa, jak mawiano kiedyś, żadnej pracy się nie boi. Ja ją poznałem w bardzo różnych okolicznościach, twardych negocjacjach. Wybór Moniki Piątkowskiej będzie wyborem prawdziwej prezydentki.
4: A jaka była ta kampania? O to dopytywał nasz reporter Jakub Solarz.
26: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
27: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
28: Jak wszystkie kampanie. No według nas to mało się na ten temat słyszy.
27: No nie najwyższych lotów.
26: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
29: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowi debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
26: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
4: A dziś kandydaci mają przed sobą pracowity dzień. Spotkania z wyborcami odbędą się aż do samego wieczora.
2: SK2 News, Kraków.
3: Krystian Lis. Podczas wspólnego spotkania z premierem Monika Piątkowska zadeklarowała współpracę z rządem, lecz jak powiedziała, nie we wszystkim będzie się zgadzać.
30: Nie da się zapewnić bezpieczeństwa bez współpracy z rządem.
3: Wybory prezydenckie w Krakowie w niedzielę. O fotel prezydenta powalczy 7 kandydatów. Przypomnę, Jan Hoffman, inicjator majowego referendum odwoławczego, zrezygnował z ubiegania się o stanowisko. W tę sobotę miejskie wodociągi zapraszają na festiwal wody. Od 10 do 16 w zakładzie na Bielanach czekają pokazy na i zwiedzani z przewodnikiem. Wstęp wolny, patronuje SK.
31: Brawo, brawo, brawo. Już 3 minuty po godzinie 11. Każdy z nas ma w sobie coś z budowlańca. Mówię to dlatego, ponieważ dzisiaj mamy Dzień Budowlańca w kalendarzu. No co nas łączy z budowlańcami? No to, że możemy mieć ciężkie nogi jak cegły czasami po całym dniu roboty, prawda?
4: Znaczy powiem tak, budujesz napięcie.
31: Też tak może być. Jest niezła faza, to tak. Ale elektrycy, a budowlańcy, no też mają solidne fundamenty, załóżmy, do tego, aby prosić o podwyżkę.
23: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
31: A wiesz, że jest też dzisiaj dzień farmaceuty?
4: O, no. Ciekawe, jakie życzenia
31: farmaceuta
4: przyjmuje.
31: Powiem ci, że pani, oni to mają leki na wszystko. I to takie, że wiesz, świat wiruje jak betoniarka.
4: Skąd wiesz?

Są takie gitary, którym nie wolno przeszkadzać, one teraz skończą. O, już właśnie skończyły. Meslowic i chłopcy w SC2. A propos, jak już mówimy o tym, że mamy dzień budowlańca, to czasami niektórzy mają naprawdę złotą fuchę, trzeba przyznać. Robotnicy czy tam remontowali kamienicę i znaleźli pod podłogą słoik, ale to nie był taki słoik z ogórkami. Były w nim 532 srebrne monety, a wszystko warte około 100 tysięcy złotych. SK2. Całe życie mówili, że pieniądze nie leżą na ulicy. No nie, leżą pod podłogą.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: Tum, tum, ten dźwięk brzmi, jakbyśmy wciskali jakieś guziczki, nie? Raz, dwa, trzy. No bo wciskamy guziczki do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zapraszam serdecznie was, rozgośćcie się, rozsiądźcie w naszym wehikule, bo tutaj na półce mam taką płytę, która nam się nieźle zabunkrowała wśród innych. Płyta Korowód, a na niej przełomowa piosenka Marka Grechuty. Ona powstała na początku lat 70. i numer ten naprawdę przyniósł sukces Markowi. Dni, których nie znamy. Doczekała się ta piosenka bardzo wielu coverów, na przykład Michał Bajor, Maryla Rodowicz, Krzysiu Cugowski czy zespół Mysłowic ją po swojemu zaśpiewali, ale ten numer również, mnie się też tak osobiście bardzo kojarzy, z pewnym filmem. Numer Dni, których nie znamy. To jest numer, który jest rozpoznawalny podczas takiej sceny, w tym gangstersko-komediowym kawałku Chłopaki nie płaczą. Tak, to jest film w reżyserii Olafa Lubaszenki, a numer Dni, których nie znamy pojawia się właśnie po tym cytacie.
2: I co? Są bunkry?
3: Bunkrów nie ma. Ale też jest...

Oliwka i nowość w ST2, poza tobą nic? No, poza wami to ja nikogo innego nie widzę przy naszym eskowym stole, kochani, bo ST2 robi imprezę, ale musimy do tej imprezki odpowiednio się przygotować, razem z wami, kulinarnie rzecz jasna, dlatego już jutro w ST2 od samego rańca będzie nas uczyć gotować słynna dziennikarka Daria Ładocha. Jutro będzie z nami tutaj pichcić na antenie to, co najlepsze, a na takie

0: z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości. W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
2: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji. Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
14: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
15: I po reklamie.

0: Manam w SC2, kocham cię, kochanie moje. Za ten obiad, który właśnie przygotowujesz, jest taki pachnący, bo to już za chwilę godzina 12, pora między innymi obiadowa, ale też pora na najświeższe newsy w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z Renoma Auto Wieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Autospektrum Kraków. Powstańców Śląskich 24. Kryspinów Buki 7. Autospektrum.pl.
17: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie. Przystanek Kraków 1901. Eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września. Zakład uzdatniania wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
20: I po reklamie.
21: Z newsów drogowych, remont mostu Kotlarskiego jest na ukończeniu. Zasadnicze prace wykonane, ale w przyszłym tygodniu jeszcze ostatni etap. W godzinach od 23.30 do 4.30 ekipy będą demontować elementy torowiska przed i za mostem. Dziś w Krakowie jeszcze umiarkowane wartości na termometrach, bo maksymalnie 15 stopni, po południu jest szansa na słoneczne chwile. Ale od jutra już lepiej. W sobotę ma być nawet 19, a w niedzielę do 21 stopni.
22: 12 News SK2, Michał Rawa. 12-latek za kierownicą samochodu krąży po Wrocławiu. Jest pilny apel dolnośląskiej policji, która poszukuje chłopca z Siechnic. Ten o poranku odjechał z domu autem. Służby alarmują, że 12-latek może stwarzać zagrożenie zarówno dla innych uczestników ruchu. Łączymy się z naszym wrocławskim reporterem Kacprem Michalakiem.
23: Tak, jestem.
22: Co udało ci się ustalić?
23: Jak przekazała mi podkomisarz Aleksandra Freus, wrocławska policja przyjęła właśnie zawiadomienie o zaginięciu 12-latka. To Łukasz Nowak z podwrocławskich Siechnic. Chłopak wsiadł za kierownicę czarnego Volkswagena Golfa o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Sytuacja jest niebezpieczna, bo dziecko porusza się drogami publicznymi. Kamery monitoringu uchwyciły samochód o godzinie 8.27 na skrzyżowaniu Alei Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu w kierunku centrum.
22: Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i samochodu. Świadkowie są proszeni o kontakt z mundurowymi. Tragiczne doniesienia z Ukrainy. 4 osoby zginęły w rosyjskim ostrzale. W Kijowie zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało w sumie 14 osób. Poważnie uszkodzone zostały bloki mieszkalne, a także siedziba Najwyższej Rady Sądownictwa.
24: To było sekunda. To była chłopok i wylecieli drzwi, wikna i tak na skłoś proleciło. No i sobie pішов dym. No i ja zaczęła wybiegać na ulicę. Nie było trwogi nawet.
22: Relacjonuje jedna z mieszkanek Kijowa. Tylko w ciągu tej doby w Kijowie 5 razy ogłaszano alarm powietrzny. Pilny komunikat sanepidu dla mieszkańców gminy Chęciny w Świętokrzyskim. W wodzie z miejskiego wodociągu wykryto przekroczone stężenie ołowiu. Wody nie wolno pić, przygotowywać na niej posiłków, a nie używać do kąpieli.
25: Podjęliśmy od razu kroki, żeby dostarczać mieszkańcom wodę z beczką mozami. A dzisiaj pobieramy próbki po przepłukaniu i po zrzuceniu tej wody z wodociągu i oczekujemy dzisiaj na wynik.
22: Mówi Andrzej Paździerz, dyrektor zakładu gospodarki komunalnej w Chęcinach. Z kolei w okolicznym Bodzentynie w wodzie wykryto bakterie coli.
20: SK2 News, Kraków.
21: Krystian Lis, dobre wieści dla pasażerów. Wreszcie ma ruszyć tramwaj do Mistrzejowic. Pierwsze kursy już od jutra. A od 5 października tramwaje mają wrócić też na pierwszą obwodnicę, czyli Basztową, Dunajewskiego i Podwale przy Teatrze Bagatela. Już dziś 20. Małopolska Noc Naukowców pod hasłem From Wow to Why. W całym regionie czekają eksperymenty, pokazy i naukowe warsztaty. Głównym centrum wydarzeń jest krakowski Kogiteon, mówi Justyna Smoleń.
26: Pokaz naukowy pojawi się w kosmiczny mapping.
21: Nocy Naukowców patronuje Radio SK.
27: Piątek, piąteczek, piątunio, tak się mówi, a do tego jeszcze mamy południe. 2,5 minuty po południu i pierwszy jesienny weekend coraz bliżej. To co? Powolutku zwalniamy obroty, odkładamy obowiązki, łapiemy weekendowy nastrój. W tej godzinie z 10 hitami i z Kamilem Noselem, który za chwilę może cię wkręcić.
28: Bez reklam. Jeden po drugim.
20: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
27: Połowa Polski mentalnie w błogim nastroju. Zafundujmy sobie go teraz wszyscy. Piotrek Cugowski, Kto nie kochał w SC2 najlepszych polskich hitów.

0: A ten bardzo lubi żyć życiem towarzyskim. Kamil Nosel już teraz w SC2 tak podpuszcza, że człowiekowi aż zęby się zaciskają.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Ja słucham.
3: Dzień dobry, skrężownika Weronika. Ja telefonuję do pana Sebastiana, którego mamy na lot do Turcji w sprawie uzębienia. To pan, tak?
2: Tak.
3: Szanowny panie, pan będzie robił górę i dół, jeśli chodzi o zęby, czy jakoś inaczej pan się umawia?
2: Góra i dół było.
3: A możemy rozplanować to troszeczkę inaczej, bo teraz tak, Turcja nas poinformowała, że mają owszem implanty porobione, ale tak zwaną, proszę pana, tą tyłówką wewnętrzną do przodu.
2: No, ja chciałbym mieć je porządnie zrobione.
3: I teraz, jeżeli, proszę pana, założą panu te licówki, no to wtedy ta zewnętrzna strona będzie stroną wewnętrzną i odwrotnie.
2: To wtedy teraz jak zrobić najlepiej?
3: Tutaj mają pomylone strony wewnętrzne z zewnętrznymi. I jak panu mieli nakładać, że pan widzi zewnętrzną na zewnętrznej, to będzie pan widział na zewnętrznej wewnętrzną.
2: No to no, tak nie powinno być. Ja się umawiałem na normalne...
3: Ale nie, proszę pana, to mówię panu. Oni to jeszcze zeszlifują.
2: A to jest różnica przy takich rzeczach.
3: Nie, w ogóle, proszę pana. Co pan teraz czuje od wewnętrznej strony zęba? Pan ma takie jakby wgłębienie?
2: A wewnątrz, no, mam taki lekki...
3: Tak. No. No i ten rowek, proszę pana, są dwie opcje. Albo panu wyszlifują, żeby był na płasko, albo po prostu, proszę pana, jeszcze dołożą tam jakiegoś preparatu, żeby to wygładzić.
2: No, to nie wiem. Bo to trochę tak teraz idę, nie? Żeby miał zewnątrz na wewnątrz.
3: Tak, tylko że jedynka będzie jedynką, ale jedynka będzie nie zewnętrzna, a wewnętrzna i wtedy, proszę pana, można ją z tej wewnętrznej zrobić zewnętrzną poprzez dołożenie albo zaszlifowanie.
2: A dobrze, a jak oni mogli zrobić, jak oni jeszcze wiedzą, jak ja bym miał...
3: Nie, to ogólnie, proszę pana, bo to jest forma.
2: Aha.
3: Co robimy, szanowny panie, bo ja też muszę pisać. Czy przekładamy, czy pan jedzie, no i nie, i robię
2: no
3: panu
2: ja
3: te...
2: Jak ja już mam bilet kupiony, proszę panią, na
3: A,
2: ten.
3: Czyli pan jedzie, czyli pisać, że pan będzie się decydował na te, które wyglądają, proszę pana, od wewnątrz, tak samo jak na zewnątrz i odwrotnie.
2: No tak, tylko że ja tam na pewno będę z nimi dyskutował na miejscu, nie?
3: A, to niech pan też to przedyskutuje z Wiktorią.
4: Kochanie, zostać telefony w Radiu SK.
2: O, ja cię
1: Nosel wkręca.
0: O, ja cię. Jeżeli też chcecie podkręcić trochę atmosferę, ale to tak, że normalnie aż szczęka opadnie, zgłaszajcie się. sk2.pl Nosel wkręca. Od poniedziałku. Ponownie.

0: Lamberry Plan Awaryjny wersja 2. A teraz mam dla was nowość.
1: SK2. 100%. 100% polskich hitów.
0: Ten akurat będzie od Mroza. Wszystko, czego chciałem. Mrozu, ty wszystko masz?
2: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj. No, rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No, gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa. Tutaj z waszego studia za chwilę jadę na salę prób i ciśniemy z chłopakami.
0: Będzie na pewno ogień. Wszystko, czego chciałem. Mrozu i bracia Kasperczyk.

0: Z Bośnią i Hercegowiną. Siatkówka, start o 17, noga o 21, ale fajnie się złożyło. Przez kilka godzin połączy nas w końcu piłka, a te dwa sporty zresztą mają bardzo wiele ze sobą wspólnego, siatkówka i piłka nożna, bo w każdym ważny jest atak, obrona i blok.
1: SK2.
0: I potem trofea, a te już wręczy za chwilę Dawid Podsiadło wam w SC2.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które da?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
19: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
22: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki.

0: Chodzenie boso ma bardzo wiele zalet i odkryli to panowie z Zakopauera, że między innymi stópki mają wolne, skarpety są czystsze, no i nie trzeba szukać tego drugiego zgubionego buta. Ale za to w jakich butach dzisiaj przyszła Antonina van Dessel. Ona już za chwilę odpali wrotki po godzinie 13 i najlepsze polskie hity. W SC2 Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
10: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
15: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
18: I po reklamie.
1: druga połowa piątku będzie przynosić w pogodzie poprawę. Dziś do 16 stopni, więc nadal niewiele, ale kolejne godziny już bez opadów deszczu, słabnący wiatr do tego i jest nawet szansa na niewielkie rozpogodzenia. Jutro w Krakowie umiarkowane zachmurzenie i nawet 20 stopni, w niedzielę do 21 i sporo słońca w tych zapowiedziach. I przypominam jeszcze, że jutro ma w końcu ruszyć tramwaj do Mistrzejowic. Więcej o tym w newsach z Krakowa tuż po serwisie z kraju i ze świata.
18: 13 News CSKA 2, Michał Rawa. 41-latek zginął od ciosów nożami. Dwóch podejrzewanych jest w rękach policji. Mundurowi wyjaśniają okoliczności tragicznych wydarzeń w okolicach Teatru Wino w Wrocławiu. W nocy dwóch mężczyzn zaatakowało 41-latka. Mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować.
19: W toku czynności osoby podejrzewane o ten czyn zostały zatrzymane przez policję. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora. W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
18: Relacjonuje Izabela Lewicka-Waszak z inowrocławskiej policji. Zatrzymani mężczyźni mają 34 i 38 lat. Na razie nie wiadomo nic o ich motywach. 12-latek z Wrocławia, który rano odjechał autem swoich rodziców, znaleziony. Chłopiec przejechał ponad 150 kilometrów. Policjanci znaleźli go na parkingu w Zielonej Górze. Funkcjonariusze zapewniają, że nastolatek jest cały i zdrowy. Król Lew po łódzku. W tamtejszym orientarium na świat przyszły dwa lwiątka, samiczka i samiec.
20: Narodziny lwów w ogrodach zoologicznych zdarzają się bardzo często. Natomiast u nas prezentujemy podgatunek lwa azjatyckiego. Jest to podgatunek lwów, których w środowisku naturalnych zostało mniej niż 300.
18: Mówi Michał Gołędowski, dyrektor hodowli i rozwoju. Na razie lwiątek nie zobaczą jednak zwiedzający. Zwierzęta czekają jeszcze kolejne szczepienia.
5: SK2 News, Kraków.
1: Kasia Snakowska. Nie tylko tramwaj do Mistrzejowic wyjedzie jutro na ulicę Krakowa. Będzie sporo innych zmian na liniach komunikacji miejskiej. Tramwaj 50 zmieni numer na 7.
21: Będziemy mieli też 9. No to będzie połączenie między Mistrzejowicami a Nowym Bieżanowem. No i linia 16, która połączy Pleszów z dworcem towarowym.
1: Mówi Krzysztof Dąbrowa z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Piątek ostatnim dniem kampanii wyborczej. Od północy cisza wyborcza. Głosujemy w niedzielę. Lokale będą otwarte od 7 do 21. O Urząd Prezydenta Krakowa ubiega się 7 kandydatów.
22: No i trochę mi dzisiaj niespodziankę zrobiłeś. Ja czekałam na Kubę. Kuba odmieniony taki. Inny styl, inny fryz. No właśnie, co tu się porobiło? No ale my dojdziemy, co tam się wydarzyło. Dlaczego Kuba dzisiaj nie chciał
18: zaraz
22: być
18: go zawołamy.
22: Tym? Zaraz zawołamy. Antonina Van Desse, ale też bardzo mi miło, także ja się bardzo cieszę. A tamtego jeszcze z... kurczybyka małego dorwiemy. Antonina Van Desse po godzinie 13 w piątek. Witam Was serdecznie. Porcja najlepszych polskich hitów, no to właśnie tu.
5: 100% polskich hitów.
22: I jak na piątek przystało, w klubowych rytmach Golec u orkiestra BDOS i Grumi górą ty. No to jedziemy.

Budka Suflera, piąty bieg, numer idealny na piątek, żeby właśnie wrzucić piąty bieg i uciec gdzieś daleko i mieć spokój. Ale nie o tym, bo o kotach teraz chcę wam powiedzieć, bo nie wiem, czy wiecie, że koty właściwie miauczą głównie do nas, czyli do ludzi. Między sobą komunikują się totalnie inaczej, a to takie miau to ich sposób na człowieka. I co jest najlepsze, potrafią się nauczyć, jaki dźwięk na nas działa najlepiej. Czyli jeżeli wasz kot ma kilka różnych rodzajów miauczenia, to nie. On nie jest gadatliwy. On po prostu opracował strategię komunikacji z wami, czyli z ludźmi. No i teraz w sumie wszystko jest jasne. My przez lata myśleliśmy, że kot nie wie, czego chce, no a on doskonale wie. Tylko najpierw sprawdza na nas, które miau jest takie, że najwięcej osiągnie. To jest bardzo ciekawe. SK2. I teraz wszyscy zupełnie inaczej patrzą na swoje koty. No posłuchajmy piosenki w płomieniach.

0: chyba ich troje.
1: SK2. Wehikuł czasu.
2: Tym razem przenosimy się do 1982 roku i to właśnie wtedy Halina Frąckowiak wypuściła Serca Gwiazd. Numer, który do dzisiaj zachwyca swoim klimatem i po latach doczekał się nawet nowych interpretacji, między innymi w wykonaniu na przykład Darii Zawiałow. A co działo się wtedy? No słuchajcie, w Polsce wciąż obowiązywał stan wojenny, a na świecie Michael Jackson wydał legendarny album Thriller, który no zmienił totalnie historię muzyki. No a teraz czas na prawdziwą klasykę, więc już teraz w SC2 w wehikule czasu Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd.

0: To była Świeża Sanach i Cichosza. I przyznam wam się szczerze, że ja z tym numerem na początku miałam tak, no, że nie do końca mi wchodził, ale no, po kilku razach w zapętleniu może lecieć. Bardzo mi się to podoba, Sanach, Cichosza. I jeżeli wam ten numer też się podoba i możecie go słuchać w zapętleniu, to zapraszam was na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i głosujcie, no bo jeszcze macie szansę pomóc Sanach, żeby znalazła się na podium, dlatego że już dziś po godzinie 18 notowanie Gorącej Polskiej 20 z Łukaszem Zduńczykiem. No i dowiemy się, co jest waszym numerem 1, więc jeszcze mamy trochę czasu, no i wszystko w waszych rękach. Także jeżeli Sanach i Cichosza przypadło wam do serca, no to wiecie, co robić.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą

0: Kaufland.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń. Oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
13: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
14: I po reklamie.

0: Perfekt i numer Nie płacz Ewka na kilka chwil przed godziną 14 w piątek 25 września w Radiu SK2. Po godzinie 14 na start dużo dobrych hitów. Krzysztof Krawczyk, elektryczne gitary, Daria Zawiałow. Więc jak sami słyszycie, naprawdę każde muzyczne ucho znajdzie u nas coś dla siebie. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
18: Phonix Ból Uszu Max.
17: Słucham?
18: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
17: Phonix Ból Uszu Max?
18: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
21: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Kogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
22: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus, Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Jeszcze chwilami mocniej się chmurzy w Krakowie, ale opadów deszczu w prognozach nie ma na drugą połowę tego piątku. Nie ma też ani na sobotę, ani na niedzielę. I w weekend czeka nas poprawa pogody, wyjrzy słońce, w niedzielę nawet bardzo śmiało i zrobi się cieplej. Dziś jeszcze tylko 16 stopni, 20 stopni i powyżej w weekend i po weekendzie. Kolejny tydzień w pogodzie to piękna, złota polska jesień. A już teraz newsy.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: 14. News SK2, Michał Rawa. Nożownik z Jarosławia wciąż jest w szpitalu. Śledczy mają już dla niego gotowe zarzuty. Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 31-letniego Ukraińca Ihora M. To on wczoraj zaatakował w klasztorze benedyktynek. Od ciosów nożem zginął ksiądz, a 4 ranne osoby trafiły do szpitali. Przed prokuraturą okręgową w Przemyślu jest nasz reporter Tomasz Widak.
26: Tak, jestem. Dzień dobry.
25: Czy ustalono już, jak i dlaczego napastnik pojechał do Jarosławia?
26: Wiadomo już, że po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej mężczyzna trafił do Jarosławia samochodem innych osób. Nie wiadomo jednak, kto go tam przewiózł i dlaczego 31-latek udał się właśnie do opactwa. Śledczy przesłuchali już blisko 20 świadków. Prokuratura ma już przygotowane zarzuty zabójstwa.
25: Dodajmy, że według ostatnich informacji ranni w ataku są w stanie stabilnym i ich życiu nic nie zagraża. Zostały im tylko godziny, aby przekonać nieprzekonanych. To już ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy na krakowskim Kazimierzu obiecywała dzisiaj, że zadba o prawo do spokojnego snu mieszkańców.
27: Nasz wskaźnik pokazywał, że te normy hałasu były przekroczone. Dudnienie, krzyki.
25: Z kolei Michał Drewnicki z PiSu przekonuje, że miasto pod jego rządami będzie dostępne dla wszystkich.
28: Gdzie nie turyści rządzą w Krakowie, ale mieszkańcy. Gdzie troszczymy się zarówno o osoby młodsze, jak i o seniorów.
25: Od północy w Krakowie będzie obowiązywała cisza wyborcza. Analitycy nie mają przełomowych informacji dla kierowców. W przyszłym tygodniu kolejna podwyżka cen paliw. Według ekspertów z epetrol.pl średnia cena diesla może przekroczyć 9 zł za litr. 95 z kolei może kosztować ponad 8 zł. Gaz LPG nie przebije 3 zł i 24 groszy. Głównym powodem podwyżek niezmiennie wojna na Bliskim Wschodzie.
29: SK2 News, Kraków.
24: Kasia Smakowska, kampania wyborcza na finiszu i od rana kandydaci przekonują mieszkańców do tego, by zagłosowali w niedzielę właśnie na nich. Michał Drewnicki z PiSu przekonuje, że miasto pod jego rządami będzie dostępne dla wszystkich.
28: Gdzie nie turyści rządzą w Krakowie, ale mieszkańcy.
24: Od północy cisza wyborcza, w niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 rano. Pędził 167 km na godzinę w terenie zabudowanym, a w samochodzie wiózł swoje dziecko. Kierujący Ferrari, obywatel Niemiec, został zatrzymany w Kłaju. Mężczyzna stracił prawo jazdy, musi też zapłacić 2,5 tysiąca złotych mandatu.
30: No to teraz będzie poważne pytanie. Skoro mamy jesień, dawaj, to ty jesteś team jesieniary i jesieniarze, czyli kocyk, herbatka i te sprawy, czy raczej oby przetrwać zimę i jesień do wiosny?
25: Ja jestem tym kocyk albo bez kocyka, bo mi taka temperatura pasuje.
30: Czyli cynamon oficjalnie u ciebie już płynie w żyłach.
25: Zgadza się. Tak
30: no
25: jest.
30: I bardzo fajnie, to my jesiennie zaczynamy. Ja też jestem team jesieniary, jesieniarze.
25: Bardzo
30: także
25: dobrze.
30: Zaczynamy kolejną godzinę jesiennie w SC2.
31: Bez reklam. Jeden po drugim.
32: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
30: I teraz idealnie pod te herbatki, kocyki, Krzysztof Krawczyk, tylko ty, tylko ja. Jesień.

0: Magda FM, kłamstwo. Ja kłamać nie będę, powiem najszczerszą prawdę i to prosto z nieba. Dlatego, że jutro na niebie pojawi się żniwny księżyc, czyli wrześniowa pełnia po prostu. I ta nazwa, wiem, brzmi trochę jak tytuł jakiegoś nowego sezonu Farmy, ale ma, słuchajcie, całkiem ciekawą historię. Dawniej takie światło księżyca pomagało po prostu przy jesiennych zbiorach, no bo było po prostu dłużej jasno i było łatwiej. A dzisiaj, no... Jutro wieczorem zadzieramy głowy do góry, no bo czasem nie wszystko, co warto zobaczyć, jest w telefonie, moi mili.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Demono, wszystko jest na sprzedaż.

0: Dziś wieczorem Polska gra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Pierwszy gwizdek, słuchajcie, o 20.45 na PGE Narodowym, więc wieczór mamy już właściwie zaplanowany, a na pewno fani piłki nożnej. A jeżeli nie wybieracie się na stadion, no to spokojnie, no bo przecież można kibicować z kanapy, w szaliku, z pełnym zaangażowaniem. I najważniejsze, jeżeli Polska wygra, świętujesz jak po finale, do białego rana. Jeżeli przegra, no to od jutra wszyscy jesteśmy ekspertami od piłki. SK2.
1: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów.

0: do Factory Kraków.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
8: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Ostatni piątek września na zegarach powoli wybija godzina 15. To była Luna i numer A Może? No, a może tak po godzinie 15 chcielibyście kolejną porcję najlepszych polskich hitów? Powiem tak, słuchajcie, da się zrobić, da się zrobić. I na start Smolasty z Dodą, Sylwia Grzeszczak, Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. No to jak? Wchodzicie w to?
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie. Przystanek Kraków 1901. Eksperymenty, warsztaty, historyczno-powieści i kranowianka. 26 września. Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
17: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Czas na prognozę pogody z dłuższym terminem ważności. W weekend aura zdecydowanie się poprawi, ma być cieplej i w końcu wyjrzy słońce, bo na razie w Krakowie jeszcze bardzo pochmurno i straszy deszczem, choć w zapowiedziach na dziś opadów już nie ma. Sobota 20 stopni, niedziela 21 i pełne słońce i cały kolejny tydzień ma być bardzo słoneczny i z temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza. Za chwilę newsy.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: 15. News SK2, Michał Rawa odpowie za usiłowanie zabójstwa policjanta. 33-latek, który postrzelił funkcjonariusza na służbie, usłyszał zarzuty. Do tych wydarzeń doszło wczoraj w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Podejrzanemu grozi dożywocie. 33-latek usłyszał zarzuty. O szczegółach Błażej Stachewicz.
26: To usiłowanie zabójstwa, czynna napaść na policjanta oraz nielegalne posiadanie broni, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
27: Przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia.
26: Prokuratura zaznacza, że sprawca był już wcześniej wielokrotnie karany. 29-letni funkcjonariusz przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.
25: 33-latek na widok policji otworzył ogień. 29-letni funkcjonariusz został postrzelony w głowę. Akcja ratunkowa po eksplozji w centrum Aten. 3 osoby zostały ranne po wybuchu w starym dwupiętrowym budynku. Trwają poszukiwania 2 zaginionych osób. Odłamki i fala uderzeniowa uszkodziły też zaparkowane samochody i okoliczne sklepy. Według wstępnych ustaleń przyczyną był wyciek gazu. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w wodzie bakterie z grupy coli. Mieszkańcy przyznają, że skażona woda w kranie to ogromne utrudnienie. Gmina zapewniła beczkowozy.
28: 10 litrów mąż jeszcze niesie.
29: Bardzo ciężko, kąpać się nie można.
30: Jedziemy do Torunia do rodziny się wykąpać.
25: Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkoły. Jeszcze dziś zostaną pobrane kolejne próbki wody. W poniedziałek zostaną podjęte dalsze decyzje.
2: SK2 News, Kraków.
24: Kasia Snakowska. Ostatnie godziny kampanii wyborczej i zdaniem komentatorów nie była ona porywająca. Wielu mieszkańców nie wie, kto właściwie kandyduje, mówi nam Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
31: Kampania w miarę spokojna, jak na polskie warunki, może przez to mniej ciekawa.
24: Cisza wyborcza już od północy. W niedzielę o fotel prezydenta powalczy 7 kandydatów. Ma poprawić dojazd do lotniska i ograniczyć tranzyt. Nowa droga wojewódzka do Kraków Airport ma zostać wybudowana przez gminę Zabierzów, Lisz i Kraków. Miasto i Urząd Wojewódzki podpisali porozumienie w sprawie finansowania inwestycji.
32: Jesteśmy dorośli, nie da się ukryć, więc mam do ciebie pytanie. Jaka dorosła rzecz w ostatnim czasie najbardziej poprawiła ci humor?
25: Nie zawsze poprawię jeżdżenie samochodem, więc to jakby jest, wiesz.
32: A mi na przykład zapach płynu do płukania. Więc oficjalnie, a tobie nie?
25: No okej. Okay.
32: Jesteśmy w takim wieku, że nawet promocja na płyn do płukania, no, może poprawić humor.
25: Owszem.
32: Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Lady Punk, tacy sami, a teraz psiarze, posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Dlatego, że pies może spać z nami w łóżku, ale musi być zdrowy, nauczony czystości i oczywiście no musi nam to odpowiadać. I mam wrażenie, że problem zaczyna się dopiero później, no bo piesek wchodzi do łóżka jako taki mały, grzeczny gość, no a niestety po 5 minutach zajmuje 3/4 materaca. No i człowiek leży na samym brzegu, przykryty kawałkiem kołdry, a piesek no rozciągnięty w poprzek, no bo jakby inaczej, wygląda jakby właśnie kupił sobie apartament. I to jest też trochę o mnie, bo ja dzisiaj na przykład spałam przyczepiona do prętów łóżka, no bo mój piesek postanowił się rozłożyć i musiał mieć wygodnie, no nie? Więc pytanie, to już nie jest pytanie, czy pies może spać w naszym łóżku, tylko pytanie brzmi, czy my możemy spać w łóżku

0: Już teraz Michał Rawa i skrót informacji dnia.
1: Nożownik z Jarosławia na razie nie zostanie przesłuchany. Biegli psychiatrzy orzekli, że Ihor M. ma objawy psychotyczne. 31-latek pozostanie w szpitalu. Będzie wniosek o jego areszt. Ukrainiec zamordował wczoraj księdza i ranił 4 osoby w klasztorze benedyktynek. A więcej w tym temacie powiemy za niecałe pół godziny. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W nocy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnymi, przedwczesnymi wyborami na prezydenta miasta. A w niedzielę na kartach głosujący znajdą 8 nazwisk, choć kandydatów jest 7, bo z walki wycofał się Jan Hoffman. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zbuduje na lotnisku w Modlinie pierwszą w Polsce zdalną wieżę kontroli ruchu. System nie zastąpi człowieka, a ma jedynie pomóc w podejmowaniu bardziej precyzyjnych decyzji przez kontrolerów. Uruchomienie systemu za 2 lata.

0: Lekko w klimacie reggae, Kamil Bednarek i Messiah szukając szczęścia. Tym razem będzie o jedzeniu, a konkretnie o jesiennych, niedocenianych przez nas owocach. Bo słuchajcie, mam wiadomość dla wszystkich gruszek, które przez całe lata żyły w cieniu banana. No bo my zawsze te banany, że takie na szybko, że takie zdrowe. A okazuje się, że gruszka, taki zwykły owoc z polskiego sadu, ma naprawdę sporo do zaoferowania. Błonnik po pierwsze, po drugie potas, po trzecie witaminy. No a do tego gruszka jest soczysta i słodka. No i co najważniejsze, nie trzeba lecieć po gruszkę na koniec drugiej świata. Tylko gruszki mamy praktycznie pod nosem i teraz jest na nie sezon. Także jeżeli do tej pory gruszka kojarzyła wam się głównie z kompotem u babci, no to chyba czas dać jej drugą szansę. No bo jak widzicie, korzyści same są z tych gruszek. Banan właśnie dostał konkurencję i podejrzewam, że no nie jest zachwycony.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
19: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
20: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
21: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
22: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do -35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: ONA, kiedy powiem sobie dość. Tak zagraliśmy w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 16. Po godzinie 16 na start Sydney Polak i PZ, później Wilki i Daria Zawiałow. Więc jak słyszycie, my polskimi hitami będziemy wprowadzać was w turbo dobry weekendowy nastrój. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Ulica Wielicka z Kamieńskiego, Zakopiańska z Zawiłą, Bora Komorowskiego z Aleją Andersa i Nowochódzka do Saskiej. Tam teraz największe korki w Krakowie. Gęsto w Starym Podgórzu, w rejonie Placu Bohaterów Getta, przy Nowym Kleparzu i dalej na wiadukcie do Alei 29 listopada też spory ruch. I jeszcze ulica Armii Krajowej na zbiegu z ulicą Zarzecze też zator. A w pogodzie pochmurno, ale jutro w Krakowie ma w końcu wyjrzeć słońce. Tej nocy 8 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: 16 News SK2, Michał Rawa. Jego stan psychiczny nie pozwala na przesłuchanie. 31-letni obywatel Ukrainy, który zaatakował wczoraj w klasztorze w Jarosławiu, nie zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej.
17: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: Podejrzany wymaga leczenia, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie i chora M z powodu stanu zdrowia mężczyzny. Areszt miałby odbywać się w warunkach szpitalnych. 12-latek zabrał rodzicom auto i przejechał blisko 150 km spod wrocławskich Siechnic do Zielonej Góry. Tam zatrzymali go policjanci.
19: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny w ich rękach.
1: Relacjonuje Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Cała sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że nastolatek uciekł z domu, a rodzina zmaga się z problemami wychowawczymi. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof oraz by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
20: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
21: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator, na łabudach ratownik. To oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
20: Czyli można byłoby nawet operować.
21: Dokładnie.
1: Ambulans ruszy w teren za maksymalnie 3 tygodnie.
0: SK2 News, Kraków. Kasia Snakowska. Spodziewaliśmy się opóźnień w tym mieście. To norma, tak jutrzejszy start tramwaju do Mistrzejowic komentują mieszkańcy Krakowa. Przypomnę, że na nowe torowisko wyjadą linie 9, 12 i 16, które pokonają m.in. ponad kilometrowy tunel pod rondem Polsadu.
22: Co w Krakowie jest robione, wszystkie z opóźnieniem.
23: Niech zakończą i niech ludzie w końcu mają święty spokój.
0: Wyróżnia najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia i atrakcje. Można już głosować w konkursie Turystyczne Skarby Małopolski. Jest 6 kategorii. Wszystkie można sprawdzić na stronie konkurs@wizytmalopolska.pl.
24: Pierwszy jesienny weekend, no to pytanie, jakie plany?
1: Jakie plany? Trochę na dworze, jak pogoda pozwoli, może rower. A ty?
24: No, bardzo pięknie. Ja będę tutaj zabawiać. A. Także mam nadzieję, że na tym rowerze będziesz słuchał najlepszych polskich hitów.
1: Oczywiście, nie mam innego wyjścia.
24: No i bardzo dobrze. I witam wszystkich. Po godzinie 16 Antonina Wandesel, zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania i na początek pięknie Sydney Polak i PZ Otwieram Wino.
25: 100% polskich hitów. Polski. SK2.
24: To taka dobra piosenka na weekend, na jesień, na romantyczny wieczór. Wiecie.

od 2027 roku szykuje się spora zmiana dla wszystkich, którzy korzystają ze smartfonów albo też innej elektroniki. Unia Europejska wprowadza przepisy, które mają ułatwić życie użytkownikom i trochę utrudnić producentom. Chodzi przede wszystkim o baterie. Nowe zasady są proste. Jeśli kupisz telefon, będziesz mógł samodzielnie wymienić w nim baterię. Bez wizyty w serwisie, bez specjalistycznych narzędzi i bez kombinowania. Sprzęt ma być zaprojektowany tak, żeby dało się zrobić to przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, a producenci będą musieli dołączyć instrukcje, jak to zrobić. Jeśli firmy się nie dostosują, to ich produkty wylatują z europejskiego rynku. A przepisy obejmą nie tylko telefony, bo również i inne urządzenia. Od okularów technologicznych po rowery elektryczne. Są wyjątki, na przykład sprzęt medyczny czy urządzenia do pracy pod wodą. Cel: mniej elektrośmieci i dłuższe życie sprzętu. Producenci będą musieli też zapewnić dostęp do części zamiennych przez kilka lat. Wygląda więc na to, że wkrótce, jak bateria będzie już nam powoli zdychała, to największym wyzwaniem będzie nie to jak, tylko czym ją wymienić, bo te małe śrubokręty to zawsze giną wtedy, gdy najbardziej są potrzebne.

0: To był Krzysztof Zalewski i Anuszka, a u nas już teraz Michał Rawa i skrót informacji dnia.
1: Prokuratura zbada, czy było to działanie rosyjskiego wywiadu. Jest śledztwo w sprawie podpalenia farmy Starlinków na Mazowszu. Doszło do tego w środę. Śledczy podejrzewają, że sprawcy działali na zlecenie Kremla w celu zakłócenia łączności na Ukrainie oraz w krajach naszego regionu. 10-latka zaatakowana toporkiem przez starszego o rok kolegę wyszła już ze szpitala. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w szkole w Ptakach pod Laskiem.
2: Dziewczynka została wypisana do domu w dobrej formie, natomiast ma tu się stawić jeszcze na wizytę kontrolną do jednej z poradni.
1: Mówi rzeczniczka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. 11-latek, który zaatakował dziewczynkę, nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Polscy siatkarze za niecałe pół godziny powalczą o finał. Ostatnie odliczanie do meczu Polska-Słowenia to półfinał Mistrzostw Europy, a o 21:00 w drugim półfinale zagrają Finlandia z Francją.

0: Emigranci na falochronie, wy może stoicie w korkach, wyszliście z pracy, jedziecie komunikacją miejską i pewnie jesteście głodni, więc teraz u nas będzie bardzo smakowicie. Schabowy czy mielony? Pomidorowa z makaronem czy z ryżem? No słuchajcie, SK2 zaczyna wielką bitwę dań razem z Darią Ładochą. I razem z Darią będziemy wybierać najbardziej polski obiad. No i tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo do wygrania jest wyjazd do Warszawy dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego i udział w tym wyjątkowym obiedzie, który wygra w loży VIP na Stadionie Narodowym. Wy wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, zgłaszajcie się, klikajcie, no i może wam się uda, no bo nie dość, że wybierasz, co powinno trafić na talerz, to jeszcze możesz dostać zaproszenie na obiad, no na którym rachunek naprawdę cię nie interesuje.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
6: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne.

0: działalności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
3: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
4: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie, przystanek Kraków 1901, eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września, Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
5: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: taki fajny numer zagraliśmy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 17. Po 17 m.in. Dawid Kwiatkowski, Vicky Gabor, Sanach, także bardzo dużo super polskich hitów. A dodatkowo, no już tutaj macha mi przez szybę mój kolega, który już się nie może doczekać, Łukasz Zduńczyk zostanie z Wami. Także ja się odmeldowuję, zostawiam Was w dobrych rękach, Antonina van Dessel, wysyłam Wam piątkowe, wieczorno-popołudniowe buziaki. Dobrego weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
17: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Pogoda na weekend się wyklaruje. Ma być ciepło i nawet słonecznie w Krakowie. Już w sobotę do 20 stopni, w niedzielę do 21. I ten ostatni dzień tygodnia przyniesie naprawdę bardzo przyjemną aurę. Wiatr słabnie, a ciśnienie rośnie. Opadów deszczu nie ma w prognozach na kolejny tydzień w ogóle. I zrobi się jeszcze cieplej, nawet do 22 stopni. Newsy z Krakowa tuż po serwisie z kraju i ze świata.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: 17. News SK2, Michał Rawa. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Śledczy ustalili, że stacja została podpalona, a sprawcy działali na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Sprawą zajmuje się także ABW i CBŚP. Co jeszcze wiadomo, o tym Mateusz Gołębiewski.
6: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb, a ich celem było zakłócenie łączności systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu, dywersji i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przesłuchano świadków. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
1: Fragment obwodnicy metropolii trójmiejskiej całkowicie zamknięty przy drodze ekspresowej S7 w pobliżu węzła Gdańsk Południe. Znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby czekają na saperów, w okolicach są ogromne korki.
18: Zamknięto odcinek drogi S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Kierujący proszeni są o wybieranie dróg alternatywnych. Objazd jest poprowadzony obwodnicą Trójmiasta drogą S6. Od kierunku Żukowa kierujący są kierowani na drogę wojewódzką 221.
1: Mówi Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, ile potrwają utrudnienia. Siatkarze zaczynają walkę o finał Mistrzostw Europy. Ich rywalem Słowenia, z którą biało-czerwoni w półfinale Euro, mierzą się po raz czwarty z rzędu. Polacy przeszli fazę pucharową bez straty seta, pokonując Łotwę i Niemcy. Dlatego polscy kibice są pewni zwycięstwa.
21: A i tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
22: 3-1.
23: 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza, ja w nich wierzę.
1: No tak, na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Zwycięzca dzisiejszego meczu zagra w sobotnim finale z Francją albo Finlandią.
15: SK2 News, Kraków.
20: Kasia Snakowska. Na jednej turze się nie skończy. Łukasz Gibała z poparciem rzędu 27,2% o 3,8 punktu wyprzedza Monikę Piątkowską według najnowszego sondażu Ibris dla Polsat News. Na trzecim miejscu kandydat PiSu Michał Drewnicki. Na targowiskach i pętlach tramwajowych kandydaci walczą dziś o głosy niezdecydowanych. Najem krótkoterminowy i sytuacja w służbie zdrowia to tematy, które pojawiają się ostatniego dnia kampanii.
24: Najem krótkoterminowy moglibyśmy zaplanować, nie wyganiać mieszkańców w tych dzielnic.
20: Mówi Aleksandra Owca, kandydatka partii Razem. Głosowanie w niedzielę.
25: Ej, Michał, ale co ty tak z pustymi rękami? Ja myślałem, że przynajmniej jakieś chipsy przyniesiesz. Bo
1: do meczu.
25: No dokładnie tak. Zapraszam was wszystkich na eskowo-dwójkową strefę kibica. Mecz oczywiście oglądamy, także słuchajcie, już 2 minuty po godzinie 17. Wychodźcie z pracy, bo trzeba trochę naszym pokibicować. I oczywiście dobrze zagramy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
15: 100% polskich hitów.
26: Polskich hitów.
25: To jest bardzo ważny mecz o finał, więc teraz tak na ostudzenie tych emocji Dawid Kwiatkowski nas uspokoi troszkę.

Szula w Radio SK2 i jest energia na piątkowe popołudnie, 16 minut po godzinie 17. Gramy 100% polskich hitów. No i energię mają też nasi polscy siatkarze, którzy walczą teraz o wielki finał Mistrzostw Europy. No i w pierwszym secie, słuchajcie, jest dobrze. Prowadzimy 11-8. Słoweńcy już musieli wziąć pierwszą przerwę dla trenera. Także naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, chociaż ten mecz może być naprawdę wyrównany, bo Słoweńcy też nie odpuszczają, też dobrze grają. Trzymamy kciuki za naszych. Ja ten mecz dla was śledzę. A wy w tym czasie dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, no dlaczego tego meczu nie oglądacie? Co teraz takiego robicie, że nie możecie sobie tak na spokojnie usiąść przed telewizorem w piątkowe popołudnie i tego meczu obejrzeć? Co robicie, że nie oglądacie teraz meczu polskich siatkarzy? Nagrajcie się o tym w głosówkach na SK-owym Messengerze, a my się nie spieszymy, bo piątek mamy, prawda? Walczykiem wychodzimy z pracy. Sanach już teraz w SC2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Trachy na lachy w Radiu SK2. To jest Demolka. W pierwszym secie Polacy prowadzą 20 do 14, a ja zagram numer, przy którym jeszcze bardziej się uśmiechniecie.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: U nas usłyszycie takie kawałki, które przypominają stare czasy. I teraz na naszej antenie pojawi się kawałek, jeden z najbardziej pozytywnych numerów lat 60. i 70. To piosenka, która wzniosła karierę zespołu Skaldowie na zupełnie inny poziom. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Jeden z największych przebojów tej ekipy. To jest numer o tym, że po prostu jak się człowiek zakocha, to świat się wydaje kolorowy, nawet w ciężkich czasach PRL-u. Skaldowie i Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, już teraz w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A wy nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2. Co robicie, że nie oglądacie meczu? Za chwilę je gram.

0: Mamy bardzo dobry mood, bo się właśnie weekend zaczyna. Już za 25 minut będzie godzina 18. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK2. No i oczywiście kibicujemy polskim siatkarzom, którzy niestety roztrwonili wielką przewagę w pierwszym secie. Ale nie, dobra, jest dwupunktowe prowadzenie. Teraz jest, uwaga, 24-22. Mamy piłkę satową, także to jest naprawdę dobra sytuacja. A wy, co robicie, że tego meczu nie oglądacie? Bartek z nami.
1: Cześć, nie oglądam meczu, bo wracam z pracy z Wrocławia do Łodzi. Ale całe szczęście jesteście wy i mogę słuchać przynajmniej relacji na bieżąco.
0: Bartek, słuchaj, nawet jak już do domu dojedziesz, to i tak zostaj w samochodzie słuchać meczu w SC2, bo jeszcze ci druga połówka jakieś tam sprzątanie załatwi, więc w samochodzie posiedzieć bezpieczniej, bo tutaj w Radiu SK2 masz 100% polskich hitów, a od godziny 18 gram wam gorącą polską 20, czyli 20 waszych ulubionych polskich hitów tego tygodnia.
2: SK2 Autopromocja. Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków. Krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
13: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renoma auto. Dostępne również w wersji 7-osobowej.
14: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
15: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
16: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
17: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jesień rozgościła się na dobre.
4: Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modelnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
6: I po reklamie.

0: Jak stawki na niebie lata piłka w meczu polskich siatkarzy Demono na antenie Radia SK2 i jesteśmy o krok bliżej wielkiego finału Mistrzostw Europy. Wygraliśmy pierwszego seta w meczu ze Słowenią, a my w Radiu SK2 już jesteśmy w finale tego tygodnia. Za chwilę startujemy z gorącą polską dwudziestką.
1: Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie. Przystanek Kraków 1901. Eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września. Zakład uzdatniania wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
13: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Canal Plus.
18: I po reklamie.
19: 18. News SK2, Michał Rawa. Polscy siatkarze prowadzą w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta ze Słowenią 25-23. Trwa drugi set, w którym jest 17-17. Zostańcie ze SK2, będziemy relacjonować, co dzieje się w Mediolanie. Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Miał aktywne 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 25-latek trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty. Do potrącenia doszło pod koniec sierpnia w Duczkach pod Wołominem na Mazowszu. Dziewczynka odniosła lekkie obrażenia. Kierowca odjechał bez udzielenia jej pomocy. Poseł PiSu Michał Moskal zawiesza członkostwo w partii. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. To pokłosie sprawy Zonda Krypto, w którą zamieszany jest Moskal. Przypomnijmy, jak donosił Onet, poseł spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem, a później angażował się w sprawy związane z kryptowalutami. Między innymi przygotowywał poprawki do rządowego projektu ustawy w tej sprawie. W swoim komunikacie Moskal zdecydowanie temu zaprzeczył.
20: Gorąca polska dwudziestka. Radia RS.
1: Polska 2.
0: Polscy siatkarze jadą w kierunku finału Mistrzostw Europy, a my finał zaczynamy. Tego tygodnia gram 20 waszych ulubionych polskich hitów, no ale przede wszystkim to my dzisiaj kibicujemy polskim siatkarzom, także ja nie wiem, czy ja się na graniu dokładnie skupię. 19 do 17 w drugim secie, także no być może za chwilę będziemy prowadzili 2 do 0. To tak, umówmy się, że nasi siatkarze odliczają raz, dwa, trzy, a my liczymy od 20 do 1. Na 20 Wiktoria Kida, Łukasz Duńczyk, cześć.

Miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki. Tu są wasze ulubione polskie hity, a to był numer prosto z najnowszej płyty Mroza. Jeśli chcecie ten krążek zgarnąć, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, a to jest wyjątkowe notowanie waszej listy hitów, bo nie tylko gram wasze ulubione polskie hity, ale też kibicujemy razem polskim siatkarzom, którzy walczą o finał Mistrzostw Europy. Pierwszego seta wygraliśmy, a teraz trwa końcówka drugiego. Prowadzimy 23-21, a na nasze muzyczne boisko wchodzi teraz nowy zawodnik, raczej zawodniczka. I to bardzo doświadczona, tylko że z nowym numerem. Roxy Węgiel ma dla nas hymn tegorocznej jesieni. Nagrała nowy numer i jest też teledysk do tego kawałka, w którym Roxy występuje w swojej sukni ślubnej, a ślub miała 2 lata temu, także szacun dla Roxy, bo mało kto potrafi się zmieścić w to samo ubranie po 2 latach. Roxy, jesień trwa bez końca, trafia do propozycji do waszej listy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I wjechał piątek na antenę Eski 2. Miejsce 17 gorącej polskiej 20. No i słuchajcie, wjechał też drugi set na nasze konto. Polscy siatkarze prowadzą 2-0 w półfinale Mistrzostw Europy za Słowenią. Teraz startuje trzecia partia i miejmy nadzieję, że to będzie set ostatni. A przed nami oczko wyżej czeka Julia Wieniawa na miejscu 16 w waszej listy hitów, która zaczyna teraz nową erę w swojej karierze i zamierza się trochę postarzeć.
2: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec.
1: A teraz Julia podsumowuje ten rok w swoim życiu. Ma 27 lat i mówi, że się dopiero rozpędza. Ten kawałek stworzyła w swoim domu w lesie pod Warszawą. Julia Wieniawa, 27 do gwiazd na 16.

0: Zostało mu naprawdę niewiele czasu. Za tydzień w piątek premiera nowej płyty Wiktora Waligury. A to był numer właśnie z tego krążka. To było miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. Polscy siatkarze walczą o wielki finał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Pierwsze dwa sety wygraliśmy. No a w trzecim to niestety Słowenia na prowadzeniu. Jest aktualnie 8-6. Także no słuchajcie, jeszcze wszystko się w tym meczu może wydarzyć. Trzymajmy mocno kciuki za naszych. A my w Radiu SK2 podrzucamy wam kolejną polską nowość. I to jest zapowiedź filmu Nasza Rewolucja, który trafi do kin w Święto Niepodległości 11 listopada. I to jest naprawdę bardzo ciekawe połączenie. Kaśka Sochacka i Cortez, czyli w tym numerze jest przepiękny, kojący głos Kaśki
1: i niski, nastrojowy głos Corteza.
0: Jak my, już w propozycjach do waszej listy hitów. To jest Radio SK2.

Polscy siatkarze szybko odrabiają straty w trzecim secie i tracą już tylko jeden punkt. Jest 11-10 dla Słowenii i w całym meczu prowadzimy na razie 2-0.

0: pamiętaj mnie.
1: Sarsa w Radiu SK2 to miejsce 13 gorącej polskiej dwudziestki, a na 12 czeka już Kuba i Kuba. Ten duet zdominował listy hitów w naszym kraju w wakacje numerem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas propozycję na początek jesieni. To nowy kawałek Chłopaki, który gram wam już za chwilę.
2: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
3: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, bo ich tak, było jak najmniej.
1: Słuchajcie, za chwilę prawdopodobnie będą łzy szczęścia. Polscy siatkarze walczą w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią. Wygraliśmy pierwsze dwa sety, prowadzimy teraz 2-0, a w trzecim secie nasi mają, czekajcie, 3-punktowe prowadzenie chyba, 17-14 prowadzimy. Także jesteśmy naprawdę o krok od finału Mistrzostw Europy.
4: Gorąca polska dwudziestka.
5: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
4: Reklama.
6: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
8: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
10: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
16: I po reklamie.
17: SK2.

0: Jest, mamy to, polscy siatkarze w wielkim finale Mistrzostw Europy 2026. Pokonujemy Słowenię w wielkim stylu. 3-0.
1: SK2 gra.

na przekór jesieni, która się właśnie zaczęła. My przedłużamy lato jeden dzień, przynajmniej na chwilę, na piątkowy wieczór na gorącą polską dwudziestkę. To miejsce 11 waszej listy hitów. Przypominam, polscy siatkarze są w finale Mistrzostw Europy. Rozbiliśmy Słowenię 3-0 i teraz czekamy na naszego przeciwnika w walce o złoty medal. A my teraz podrzucamy wam kolejną nowość od Nity. To jest artystka, która świetnie sobie radzi przed mikrofonem i świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych. I ona z tym nowym numerem zrobiła tak. Najpierw wstawiła w swoje media społecznościowe fragment tego kawałka i sprawdziła, jaka będzie reakcja fanów. Fanom mocno się spodobała, więc wydała go w całości. Więc gramy już teraz nowy numer Nity. Jak sama mówi, to jest jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze. Już niedługo będzie można go usłyszeć na żywo, bo pod koniec listopada Nita rusza w trasę koncertową. Nita i To zabolało. Premierowo w SC2.

0: 10.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Ten numer bardzo dobrze pasuje do wieczornej jazdy samochodem, zwłaszcza w kierunku domu w piątek wieczorem. Liwka na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. Kariera tej artystki nabiera naprawdę niesamowitego tempa. A wszystko zaczęło się m.in. od hitu Obejmuje noce, czyli współpracy z Pesetem i Jonatanem. Potem była też trasa koncertowa Taco Hemingwaya. Liwkę możecie usłyszeć na przykład w kawałku Zakochałem się pod apteką. No a teraz Liwka robi solową karierę i to jest początek jej nowej muzycznej ery, także czekamy na nowości. A ja już za chwilę gram 9, nie 9, tylko 8 już najlepszych polskich hitów tego tygodnia. Zostańcie ze Eską 2.
1: Gorąca polska dwudziestka radia. Eska 2. Wszystkie polskie

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków. Krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
8: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Christian Lis. Niezwykłe zdjęcia z całego świata w samym sercu miasta. W budynku Poczty Głównej przy Westerplatte zaczęła się wystawa fotografii ulicznej. Zobaczymy tam kapitalne kadry z Europy, Azji czy obu Ameryk. Wstęp wolny. A fani muzyki i Japonii niech rezerwują czas na 9 października. W Centrum Kongresowym ICE zabrzmi kultowe widowisko Anime Symphony. Będzie orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Tadeusza Wicherka, chór Pro Musica Mundi, soliści oraz wirtuozi instrumentów japońskich.
21: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
22: Tydzień temu na miejscu pierwszym Mira Fiori od Artura Rojka. Czy obroni tytuł? To się okaże w ciągu najbliższych 30 minut, bo to jest wasza lista hitów. To wy ją układacie głosując na sk2.pl, do czego bardzo was zachęcam, bo w taki sposób dajecie nam znać, którego numeru możecie słuchać bez końca, a który już wam się powoli nudzi. Na miejscu 8 Oskar Cyms, na zegarach punktualnie 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ona teraz wraca do rzeczywistości po wakacjach w Grecji. Marisa w Radiu SK2, miejsce 7 gorącej polskiej dwudziestki. No i jak zawsze wieczorami w SK2 mamy dla was najlepsze nowości. No i teraz kolejna premiera od zwycięzcy ostatniej odsłony The Voice of Poland. To Jasiek Piwowarczyk, który nagrał numer o tęsknocie za znajomym głosem. Czyli co, jak mamy to rozumieć? Prawdopodobnie druga połówka pojechała w delegację i zapomniała zadzwonić, jak dojedzie na miejsce. Jasiek Piwowarczyk i obłoki. Jest tutaj taki fajny jesienny klimat na wieczór. Można się z nim wyciszać.

BRO jest wychowany w Polsce tak jak my, bo my w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a to jest gorąca Polska 20 i miejsce 5. Numery, które doskonale znacie, tutaj przeplatają się z najlepszymi nowościami. I teraz słuchajcie, idzie broń przeciwko jesiennej szarówce. Krzysiek Zalewski wydał nowy numer, zapowiadając ten kawałek, zapowiedział krótko: naprzeciw nadciągającej jesieni, w górę serca. Także słuchajcie, jeszcze chwila letniej energii zagości na naszej antenie, więc wyobraźmy sobie, że to nie grzejnik nas grzeje, tylko letnie słońce. Krzysiek Zalewski i Jednakowi, premierowo na antenie SK2.

Artur Rojek, prosto ze świeżo wydanej płyty. Miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. Słuchajcie, jak patrzę na kawałki, które są w czołówce dzisiejszego notowania, no to powiem tylko jedno, cały czas w głowie macie lato, bo tutaj są prawie same wszystkie wakacyjne hiciory. Był Artur Rojek wakacyjny, a za chwilę będzie nasza polska Celine Dion. Poznajecie? To oczywiście Sylwia Grzeszczak, która jest fanką Celine Dion i nagrała na Instagrama, jak śpiewa jej kultowy hit. U nas na szczęście zaśpiewa po polsku, bo zdecydowanie lepiej to wychodzi. Wakacyjny numer od Sylwii Grzeszczak. Można wspominać lato. Mango na miejscu trzecim.

gorącej polskiej 20 cały czas jest upalne lato. Między innymi dzięki Sylwii Grzeszczak to było miejsce trzecie gorącej polskiej 20. No i tak w klimacie wakacji jest też Sanach, która teraz odpoczywa i jest na urlopie, na wakacjach po intensywnym sezonie koncertowym, po zakończonej stadionowej trasie koncertowej. Ostatnio pochwaliła się na Instagramie, że poleciała sobie do Porto i po tym mieście miała osobistego przewodnika, a była nią Julia Bednarek, czyli żona naszego piłkarza Jana Bednarka, który gra w FC Porto i który zaprosił Sanach nawet na swój mecz FC Porto. No to gramy. Najnowszy numer Sanach, Cichosza. Ten kawałek otwiera nowy rozdział w karierze Sanach. Co ten rozdział przyniesie? Tego na razie nie wiemy. Czekamy z niecierpliwością. Miejsce drugie. Listy hitów Eski 2.

0: Sanach kończy ostatni pełny tydzień września ze srebrnym medalem na szyi, bo to miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, a ze szczytu już macha do nas Margaret z hitem Prima Ballerina. Jak była w naszym studiu w czasie premiery tego numeru, to zapytałem ją, gdzie tego hitu powinniśmy słuchać, gdzie słucha się tego numeru najlepiej.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
0: Także słyszeliście, to jest ważny alert od Margaret, że przy tym numerze noga w samochodzie się robi ciężka. Margaret i Prima Ballerina na miejscu pierwszym. Wszystkie

0: Margaret w Radiu SK 2. To pierwsza tancerka zespołu baletowego, która wykonuje główne partie w repertuarze klasycznym. Taka jest definicja słowa prima ballerina, czyli najważniejsza. Najważniejszy polski hit tego tygodnia. Margaret i prima ballerina na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki. Czy chcecie, żeby cały czas pełniła tą główną rolę w repertuarze Radia SK 2? Wszystko od was zależy. Nowe notowanie waszej listy hitów, czyli gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
9: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
1: I po reklamie.

nas ciągle jest letnia atmosfera. To Wiktor Dyduła w Radiu SK2, a za chwilę na szczycie od Grupsona. Nasi siatkarze są na szczycie, pokazują, że są po prostu najlepsi. Wygrali w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-0 i jutro zagrają w finale Euro. Teraz czekamy na przeciwnika, to albo Francja, albo Finlandia. Yeah.

0: Anna Jurksztowicz w Radiu SK2 na pobudzenie dla wszystkich zmęczonych tym tygodniem. Po godzinie 20 również gramy 100% polskich hitów i to będą numery na pobudzenie i na rozgrzewkę przed meczem polskich piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Ponad 80 wydarzeń, wycieczki rejsowe, biegi i otwarte na co dzień niedostępne forty. W Krakowie trwają już piąte dni twierdzy Kraków. Przez najbliższe dwa tygodnie mieszkańcy i turyści mogą odkrywać tajemnice dawnych austriackich fortyfikacji, brać udział w grach terenowych czy wykładach. Wielki finał 4 października. Wtedy w forcie Barycz widowiskowa rekonstrukcja historyczna Kraków 1914 z udziałem ponad 50 rekonstruktorów. Szczegółowy program na twierdzekraków.pl.
0: No i mamy to, słuchajcie, udało się, dotrwaliśmy do tego momentu, na który czekaliśmy przez cały tydzień od pierwszego porannego budzika w poniedziałek. Zaczynamy razem weekend. Piątek, godzina 20, a ja mam dla Was najlepsze polskie hity na rozpoczęcie weekendu, przy których można odpoczywać. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: 100% polskich hitów. Polskich hitów. SK2.
0: No i proszę bardzo, Ania Wyszkoń już teraz zachęca nas, żebyśmy światło przygasili, zostawili włączoną lampkę i leżeli do góry brzuchem na sofie. To jest ten moment, teraz można, już teraz nic nie trzeba. Jeżeli chodzi o sprzątanie i inne domowe obowiązki, to jutro się tym zajmiemy. A teraz łapiemy wolne chwile. To jest Radio SK2, tu się gra 100% polskich hitów.

my nie mamy dość wygrywania. Kuba i Kuba w Radiu SK2. No naprawdę bardzo dobrze ten weekend się zaczyna. Jeśli ktoś z was przespał wieczór, bo na przykład popołudniowa drzemka się przeciągnęła, to ja przypominam, polscy siatkarze w niesamowitym stylu awansowali do finału Mistrzostw Europy. Rozbili Słowenię. Aż, słuchajcie, nie spodziewaliśmy się, że aż tak łatwo pójdzie. Wygraliśmy 3-0 i nie daliśmy szans przeciwnikowi. I jutro wieczorem zagramy w finale. Jeszcze nie wiadomo dokładnie o której godzinie i z kim, bo przeciwnika wyłoni dzisiejszy mecz Finlandia-Francja. Także jutro, słuchajcie, będzie wielkie kibicowanie, ale dzisiaj czekają nas też piłkarskie emocje. Przypominam, nasi piłkarze zagrają w dywizji B Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, także słuchajcie, no trzeba przyznać, że siatkarze dość wysoko postawili poprzeczkę naszym piłkarzom, ale ja miałem grać rozluźniająco, no to proszę bardzo, Monika Brodka w sam raz do piątkowego odpoczynku.

0: i ja.
1: Z kim i jak, to ja wam za chwilę powiem. Ania Karwan załatwia przyjemną chwilę odpoczynku w piątkowy wieczór. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. Trybuny Stadionu Narodowego powoli się zapełniają. O 20:45 polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną. No a wy możecie się pojawić na trybunach narodowego, ale nie jako zwykły piłkarz, znaczy nie piłkarz, tylko kibic. Możecie poczuć się jak gwiazda i zjeść dobre jedzenie w loży VIP na PGE Narodowym. To wam załatwia Radio SK2. Zapraszamy was na najbardziej polski obiad. To jest nasza nowa zabawa. Wpadajcie na sk2.pl i wybierajcie waszą ulubioną polską zupę i ulubione danie główne. I przekonujcie nas, dlaczego to wy zasługujecie na miejsce przy naszym stole Radia SK2 na PGE Narodowym w loży VIP. Razem z wami będzie ekipa Radia SK2 i Daria Ładocha, czyli znana prezenterka telewizyjna i ekspertka kulinarna. I na 7 listopada w loży VIP na Narodowym zjemy najbardziej polski obiad. Stawiamy wam zakwaterowanie w hotelu dwudniowe dla dwóch osób i dokładamy 500 kieszonkowego. Także słuchajcie, najbardziej polski obiad w loży VIP na Stadionie Narodowym czeka na was, tylko że za darmo zgłaszajcie się na sk2.pl i już jutro od godziny 10 słuchajcie Radia SK2, bo Daria Ładocha będzie prowadziła program w każdą sobotę rano i będzie mówiła o jedzeniu. Z tego co wiem, jutro będzie temat ziemniaków.
0: SK2.
2: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Wiktor Sass w Radiu SK2. Ten młody 14-letni artysta właśnie z tym numerem powalczy w tym roku na Eurowizji Junior już 24 października. W internecie już można znaleźć teledysk do tego numeru, w którym Wiktor Sass lata nad ulicami miasta, a śpiewa o tym, żeby się nie poddawać, mimo grawitacji, która ciągnie nas w dół, spełniać swoje marzenia. Jeśli chcecie, żeby Wiktor Sass latał wysoko w gorącej polskiej dwudziestce, to głosujcie na ten numer w propozycjach do waszej listy hitów na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Który

0: przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
1: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
5: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji. Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
8: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie, przystanek Kraków 1901, eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września, Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Beata Kozidrak w Radiu SK2, a tymczasem na PGE Narodowym w Warszawie polscy piłkarze już zaczęli grać z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, także trzymamy kciuki, ale mimo wszystko na pierwszym miejscu w ten weekend są nasi siatkarze, którzy już jutro, przypomnę, zagrają w finale Mistrzostw Europy. Znamy już godzinę tego meczu, to 21. Zagramy ze zwycięzcą meczu Francja-Finlandia, który startuje już za chwilę.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków. Krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
3: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Artur Andrus wystąpi w Krakowie i to w wyjątkowym, charytatywnym celu już 11 listopada w Święto Niepodległości. W Nowochódzkim Centrum Kultury odbędzie się recital kabaretowy znanego artysty, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na ratowanie życia. Pieniądze ze sprzedaży biletów cegiełek zasilą zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla krakowskiej onkologii przy ulicy Garncarskiej oraz dla szpitala Narutowicza. To idealna okazja, by połączyć zabawę z pomocą.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska to jest magazyn reporterów z Krakowa. Jego historia sięga XIV wieku i znalazł się w rankingu 100 najlepszych rodzajów pieczywa na świecie. Mowa o chlebie prądnickim, który w zestawieniu zajął 47 miejsce. Tym krakowskim przysmakiem dawniej zajadali się królowie, a w XX wieku spopularyzował go nieżyjący już piekarz Antoni Madej. Według oryginalnej receptury chleb robi się z mąki żytniej, a bochenek powinien długo zachowywać świeżość.
2: Marcin Gadocha, jestem doktorem w Instytucie Historii Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Chleb prądnicki jest już od stuleci znany mieszkańcom Krakowa. Pierwsze wzmianki źródłowe są już z XIV wieku, wtedy kiedy mamy już konkretną informację o tym, że na prądniku byli piekarze. Natomiast o samym chlebie prądnickim wiemy już z dokumentu, który wystawił nam biskup krakowski Wojciech Jastrzębiec. I jest informacja, że piekarze z właśnie prądnika muszą dostarczać 2 bochny chleba każdego roku. Kolejne wzmianki pojawiają się w taksach wojewodzińskich, gdzie są wyznaczone ceny na ten chleb prądnicki. I wiemy, że piekarze z prądnika czasem legalnie, czasem nielegalnie dostarczali ten chleb do Krakowa. Dlaczego był taki popularny? Z kilku względów. Raz, był ogromny. Niektóre bochny mogły ważyć nawet i 12 kg. Dwa, tajemnicą była jego trwałość. On nie psuł się, nie pleśniał przez długi czas i wiemy, że był świetnym towarzyszem podróży. Mamy wspomnienie w książce Ambrożego Gąbrowskiego, który opowiada, jak kiedyś wybierał się w podróż do Wiednia. I raz z nim jechał pomocnik niejakiego Antoniego Grotkusa i on zabrał właśnie do Wiednia bochny wielkiego chleba prądnickiego i kiedy były przesiadki w czasie tej podróży, ludzie, którzy widzieli za granicą ten chleb, mówi, das Albert Brot, co można powiedzieć, ale to jest wielki chleb, to jest markowy chleb i ten chleb właśnie cieszył się taką wielką popularnością. Chleb był na tyle popularny, że wiemy, że był dostarczany także wcześniej na stół króla, ostatniego króla Polski, czyli na stół króla Stanisława Augusta. Natomiast w pewnym momencie ten chleb nam zaginął. Mamy dobrze poświadczone informacje jeszcze z XIX wieku, jednak w pewnym momencie nie ma tego chleba.
3: To jak to się stało, że ten chleb prądnicki niejako powrócił nam z powrotem do Krakowa?
2: No właśnie, to jest dziwna sprawa, bo tej wzmianki o tym, że on zaginął, mamy od samych mieszkańców prądnika. W jednym z raportów już w wieku XX dyrektor szkoły na Czerwonym Prądniku wspomniał, że z niewiadomych powodów produkcja tego chleba zniknęła. No wiemy, że gdzieś na pewno był pokątnie wypiekany wśród mieszkańców, natomiast nie był dostarczany już do miasta, a przedtem w XIX wieku ławy piekarskie, gdzie można było ten chleb prądnicki kupić, był lokowany vis-a-vis Teatru Słowackiego, także to było ważne miejsce dla Krakowa i później już tego chleba nie można było kupić. Mamy wspomnienia już po 1945 roku prezesa placu na Kleparzu i wspomniał, że tam czasem się pojawiał ten chleb prądnicki. I dopiero tak naprawdę pod koniec XX wieku świętej pamięci pan Antoni Madej rozpoczął podróże po Polsce. Odwiedził m.in. Muzeum Chleba w Radziąkowie. Miał też wyprawy na prądnik. Czytał dosyć dużo i udało się tutaj odtworzyć tą recepturę chleba prądnickiego i chleb prądnicki na nowo zagościł na stołach krakowian.
3: Czy wie pan, czym był, czym jest chleb prądnicki?
4: Nie. To znaczy z nazwy, ale nie próbowałem. Nie znam tego smaku.
5: Słyszałam. Od czasu do czasu kupowałam na placu na Nowym Kleparzu.
3: A pani?
6: Nie słyszałam o takim chlebie.
3: Czym się charakteryzuje ten chleb prądnicki?
6: Ja w smaku bardzo dobry, naturalne wszystko, ale więcej nie pani nie powiem, bo tak rzadko raczej, bo tam
7: ale
6: rzadko
7: to było
6: bywam.
7: Gdzieś tak kupione od kogoś.
6: Tak, to było na Kleparzu, na tych takich sztandach, takich to się kupuje.
7: A wiecie co, na placu jest taka sklep teraz, tam, nie wiem co tam było. Różnych chlebów tam jest, ciast i to widać, że to takie pieczone w domu.
3: Chleb prądnicki znalazł się na 47 miejscu w rankingu najlepszych 100 chlebów świata.
7: No to cudownie.
3: No właśnie, co panie o tym myślą? To jest nobilitacja dla naszego miasta i dla naszej tradycji?
6: Na pewno w sumie, bo jakby nie było, to jest trochę czasu.
7: No i jak najbardziej.
4: No myślę, że chyba w jakimś sensie tak, ale nie wiem, to trzeba jakieś znaczenie chyba takie, co by przybliżyło nasze miasto, nie wiem, popularności czy w jakiejś innej formie.
3: Może tutaj ta kuchnia krakowska będzie bardziej popularna i Kraków dzięki temu?
4: Może, no. Można próbować i nawet chyba trzeba coś robić w tym kierunku, żeby było jeszcze bardziej chętnie odwiedzane. miasto nasze.
3: Mówił pan o tym, że chleb prądnicki był niezwykle trwały, był niezwykle duży. Też znalazłam taką wzmiankę, że najlepszy był nie w dzień pieczenia, ale w dzień po upieczeniu.
2: Dokładnie tak. On musiał jeszcze dojrzeć, jeszcze te 24 godziny co najmniej. Ale tak naprawdę, ja opowiem taką może anegdotkę, śmieszną trochę, kiedy też jako historyk jestem zawsze trochę sceptyczny do pewnych informacji. Jedno z pierwszych moich spotkań z panem Antonim Madejem w jego piekarni na Kazimierzu zakończyło się właśnie podarunkiem chleba prądnickiego. Mówi, panie Marcinie, niech pan weźmie ten chleb i zrobi pan test. Na miesiąc niego pan włoży do bawełnianej, lnianej szmatki, ściereczki, woreczka i zobaczy pan, co się stanie. No, sceptycznie tego podszedłem, ale posłuchałem pana Antoniego. Nie otwierałem tego chleba przez cały miesiąc i po miesiącu, jak zobaczyłem, co się stało z tym chlebem, nie spleśniał, nic się z nim złego nie stało. Oczywiście stracił trochę wilgotności. No i dzwonię do pana Antoniego, mówię, panie Antoni, no jest, nic się nie stało. A teraz, panie Marcinie, bierze pan piekarnik, otwiera pan piekarnik, 180 stopni na chwilkę podgrzać, chleb do tego piekarnika, obok miseczka z wodą, zobaczy pan, co będzie. No i zobaczyłem, że ten chleb wrócił do prawie swojego pierwotnego stanu, także ten chleb naprawdę dobrze wypiekany. Gdzie była tajemnica tego chleba prądnickiego? Przede wszystkim była w recepturze. Musiała być dobrej jakości mąka żytnia i to, co się może dla nas dzisiaj wydać trochę takie niezwykłe, do tego chleba trzeba było dodać ziemniaki. To ziemniaki trzymały wilgoć i też te proporcje, które pan Antoni odtworzył, dawały to, że ten chleb przez długi, długi czas był smaczny, nic mu się nie działo i tak naprawdę, jak pani wspomniała, dobry był tak naprawdę, im dalej, tym był lepszy.
3: Czy my taki chleb prądnicki możemy gdzieś w Krakowie skosztować, kupić? Czy to już po śmierci pana Antoniego Madeja no nie jest już tak popularne i takich miejsc po prostu nie ma?
2: Mogę to powiedzieć z własnych takich doświadczeń, to już nie jest to samo. Kiedy pan Antoni odszedł już z tego świata, to wiem, że ta receptura została przekazana jednej z piekarni krakowskich. Natomiast czy to jest ten sam chleb, który w serce wkładał pan Antoni? Nie wiem, bo obiecałem sobie, że już nie będę jadł chleba prądnickiego, jak nie ma pana Antoniego, bo to był jedyny chleb, tak więc od niego.
3: A w takim razie jak ten chleb prądnicki smakuje, skoro miał pan ten zaszczyt niejako skosztować tego chleba prądnickiego prawdziwego, oryginalnego, to jak on smakuje?
2: Trudno powiedzieć to, bo każdy z nas miał tutaj swoje jakieś odczucia. Mi przypominał to czasy dzieciństwa. Czasy dzieciństwa, kiedy właśnie jeszcze jako małe dziecko jeździłem do rodziny na wieś i właśnie ten zapach i ten smak takiego chleba wiejskiego, świeżo wypieczonego, ale też właśnie tutaj pachnącego tą naturalnością, bez żadnych ulepszaczy, na prawdziwym zakwasie, to też, a właśnie tajemnica, no pan Antoni sam miał zakwas, on go sam utrzymywał, on go sam cały czas tutaj podtrzymywał, także on już miał no, kilkanaście lat ten zakwas, tak więc nie wiem, czy ten zakwas także poszedł w ręce tej nowej piekarni, natomiast tu też była tajemnica, bo zakwas to jest podstawa dobrego pieczywa. Także dla mnie smak chleba prądnickiego od pana Antoniego był smakiem dzieciństwa.
3: Faktycznie chleb prądnicki znalazł się w tym rankingu 100 najlepszych chlebów na świecie, 47 miejsce. Co to oznacza dla Krakowa i czy to może być taki przyczynek do tego, żeby ten chleb prądnicki troszkę nam na ten rynek krakowski i nie tylko krakowski powrócił?
2: Ja myślę, że to jest ogromna nobilitacja dla samego miasta i mam nadzieję, że miasto wykorzysta tutaj ten prezent, bo myślę, że w kulinariach w jedzeniu jest potęga w kontekście promocji miasta, bo zabytki już się trochę, mówiąc kolokwialnie, przejadły. Natomiast pieczywo, chleb i inne dobra związane z jedzeniem są taką dużą możliwością promocji miasta. I ja mam nadzieję, że gdzieś ten chleb bardziej tutaj zagości w naszych myślach w kontekście chleba takiego prawdziwego. Nie chleba, który gdzieś był w zamrażarce pół roku albo rok. Gdzieś jest ładnie pachnący w dużych sklepach. On ładnie pachnie, ale wartości żadnych nie ma. Tak więc mam nadzieję, że ta informacja, o której pani mówi, ona gdzieś w tej tłumie różnych informacji przebije się i może to będzie właśnie możliwość powrotu do korzeni, do dobrych chlebów. A jeszcze takich mamy całkiem sporo w Krakowie.
3: Bo to nie tylko chleb prądnicki, ale też inne przysmaki krakowskie. No wiadomo, mamy obwarzanki krakowskie. Tych przysmaków krakowskich jest trochę, czyli jest co poznawać i smakować.
2: Myślę, że tak. Kraków ma wiele takich smaków, które warto odkrywać. Z tym, że widzę taką tendencję, że powstają różnego rodzaju wariacje w kontekście tutaj różnych smaków, różnych potraw i powinniśmy się trzymać tradycji, no bo jeżeli coś przetrwało przez kilkaset lat i miało się dobrze, to po co to modyfikować? Także obwarzanek jest i jak widzę czasem jakieś takie modyfikacje dziwne tego obwarzanka, to tak mi jest trochę przykro, że gdzieś tą tradycję, gdzieś odcinamy się od tej tradycji, a chyba nie warto. Może utrzymajmy tę recepturę obwarzanka, taka jaka ona jest i on powinien być wyrabiany ręcznie, a nie musi to robić maszyna. Utrzymajmy recepturę naszej maczanki krakowskiej, tego pierwszego fast foodu, prababki, jak niektórzy mówią, hamburgera i ona nie musi być wcale wegetariańska, bo ona może się nie nazywać maczanką, tylko może być nazwać trochę inaczej, ale trzymajmy się tych receptur dawnych, tych naszych tradycyjnych, a smaków krakowskich mamy bardzo dużo. O, ze słodkości. Małdrzyki. Ja myślę, że jakbyśmy zapytali w sądzie mieszkańców Krakowa, czym były małdrzyki, no to myślę, że mało osób by powiedziało, że to jest dobry placuszek na serze. Słodki oczywiście. Jakbyśmy zapytali o zupę kminkową, kto ją ostatnio jadł, no pewnie nikt, bo gdzieś te smaki dawne odeszły, albo pasta Liptauer, tak więc to my mamy dużo rzeczy związanych z kuchnią krakowską, z kuchnią galicyjską, ale gdzieś czasem o nich zapominamy.
1: W 2005 roku chleb prądnicki został wpisany na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w 2011 roku na Listę Produktów Chronionych Unii Europejskiej. Materiał o tym krakowskim przysmaku przygotowała Ula Bienia-Niesyczyńska. Zbroje, miecze, topory i strzelby. Niemal 1000 takich eksponatów możecie zobaczyć na wystawie Broń i Barwa w Arsenale Muzeum Narodowego w Krakowie. To podróż przez historię dawnego oręża od średniowiecza do połowy XIX wieku i kolejny odcinek w naszym specjalnym eskowym cyklu o wystawach stałych w krakowskich muzeach.
3: To najpierw o samym miejscu. Gdzie my jesteśmy dzisiaj?
8: Miejsce troszkę ukryte, aczkolwiek dobrze widoczne, ale ukryte pod takim kątem ekspozycyjnym. Michał Dziewulski, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, kurator wystawy Broń i Barwa w Arsenale. Bo trzeba wiedzieć, w którą basztę i gdzie wejść. Troszkę szkoda, a z drugiej strony chyba najpiękniejsze miejsce w Krakowie, turystycznie, bo to jest ten jedyny zachowany fragment murów krakowskich, rozciągnięty pomiędzy basztami. W sąsiedztwie, w zasadzie w sąsiedztwie Bramy Floriańskiej, wejście do dawnego budynku Arsenału Krakowskiego. Jest to dawny arsenał miejski, dlatego że mamy w Krakowie to szczęście, że mamy dwa arsenały, drugi królewski jest pod Wawelem i ten budynek datujemy na połowę wieku XVI. W wieku XIX potem był jeszcze przebudowany, ale wystawa, o której będziemy dzisiaj mówić, mieści się w tej najbardziej historycznej części tego budynku, tu, gdzie kiedyś cechy i miasto przechowywało swoją broń po to, żeby miasta bronić, czyli parterowa część przyklejonego z jednej strony do plant, a z drugiej strony do właśnie starego miasta budynku Arsenału.
3: Czyli w zasadzie to dziedzictwo krakowskie czuć już od samego wejścia.
8: Tak. I myślę, że to nie tylko dla tych, którzy znają historię, bo to miejsce jest dosłownie magnesem. Nie tylko ze względu na najbliższe sąsiedztwo z Muzeum Czartoryskich, które przyciąga miliony zainteresowanych rokrocznie, ale właśnie ze względu na ten swój urok, bo to jest miejsce zupełnie niezwykłe, z tymi kamieniczkami, z tymi basztami, z murami. Wszystkie instagramerki tutaj przez całe lato grasują z telefonami, robią zdjęcia i portfolia, dlatego że to jest po prostu miejsce niezwykle fotogeniczne i to jest, można powiedzieć, także taka presja miejsca dla nas, twórców wystawy, żeby po wejściu nie było rozczarowania, że mamy coś gorszego. Nie. Szczęśliwie udało nam się wpasować, zarówno historycznie, jak i wizualnie z naszą propozycją i myślę, że dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że mamy najpiękniejszą wystawę tego typu, pokazującą dawne uzbrojenie, dawny oręż, kulturę dawnej Rzeczpospolitej, chyba w całej Polsce, jak nie nawet w Europie.
3: To jest stosunkowo nowa wystawa, bo otwarcie tej wystawy było bodajże w 2023 roku, z tego co pamiętam. Co zobaczymy?
8: Zacznijmy może od takich podstawowych faktów, że jest to kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie. Kolekcja dawnej broni i barwy, jak mówi sam tytuł, czyli generalnie skupiająca się na dawnym uzbrojeniu od średniowiecza do mniej więcej połowy wieku XIX. Ale żeby tych faktów było troszkę tak więcej i usadowić Państwa jakby w takiej przestrzeni kulturalnej, to musimy powiedzieć, że jest to kolekcja, która zalicza się do jednej z największych tego typu w Polsce. Wyprzedza nas jedynie Muzeum Wojska w Warszawie. I spośród muzeów nie ma drugiej kolekcji, która by ilością i jakością dorównywała tej kolekcji. A razem z Muzeum Czartoryskich i z tamtejszą zbrojownią, jest to najpiękniejszy, najbardziej efektowny, a także najcenniejszy pod kątem historycznym i pamiątek historycznych zbiór dawnego uzbrojenia. Ale równocześnie muszę powiedzieć jedną rzecz, dlatego że przez te ostatnie półtora roku przekonałem się, że wiele osób, na przykład zwiedzając Kraków, twierdzi, że broń i barwa, a broń mnie to nie interesuje. Tytuł jest faktycznie troszkę taki zwodniczy, ale on wywodzi się jakby z naszej tradycji krakowskiej, gdzie od kilkudziesięciu lat mieści się ważny ośrodek bronioznawczy, czyli skupiający naukowców badających dawne, ale także współczesne uzbrojenie. I chodziło o to, żeby troszkę tej tradycji zachować. Ale sama wystawa jest to mówię jako z pełną odpowiedzialnością, jako kurator odpowiedzialny za kolekcję dawnej broni, zrobiona dla, przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy bronią się nie interesują. I nie mówię tylko i wyłącznie o takim aspekcie wizualnym, o którym jeszcze dzisiaj sobie troszkę powiemy, bo wystawa na każdym robi wrażenie, jak tylko wejdzie, ale przede wszystkim pod kątem właśnie scenariusza, sposobu ułożenia obiektów, a nawet doboru ich i sposobu połączenia pewnych elementów, który sprawia, że jeżeli ktoś by chciał tak naprawdę poznać tą wystawę tak lepiej, kupi sobie przewodnik, albo sobie wykupi audioprzewodnik, albo zagłębi się w nasze opisy, to nagle okaże się, że jest to opowieść o po prostu kulturze, o tym, jakie miejsce broń miała w naszych różnego rodzaju, można powiedzieć, takich rytuałach codziennych, religijnych, ceremonialnych, czyli w zasadzie mówimy o wszystkim w kontekście broni, tylko nie o jej jakby zastosowaniu, ani nie o bitwach i nie o historii wojskowości.
3: Broń, owszem, no nasze pierwsze skojarzenie, no to właśnie obrona, walka, a tutaj wydaje się, że pokazujecie to w zupełnie innym spektrum i takim dość monumentalnym, bo stojąc teraz w pierwszej sali, no już od razu rzuca nam się w oko na środku tutaj ta gablota z końmi, tu ta tablica, no z różnego rodzaju bronią. Ja sama nie jestem w stanie chyba nazwać wszystkich tutaj tych elementów, no ale faktycznie to, że to jest wszystko takie przeszklone, oświetlone, dostępne wydaje się i nie takie trudne, jakby się mogło wydawać.
8: Bardzo ładnie to pani scharakteryzowała, a równocześnie otworzyliśmy bardzo wiele wątków, które musimy chyba dla naszych słuchaczy troszkę poszerzyć. Przede wszystkim monumentalna. To jest w ogóle dla nas nawet zaskoczenie, dlatego że sala w Arsenale jest generalnie niewielką salą. Ale dzięki wspaniałej aranżacji Anny Wisz tą salę optycznie udało się powiększyć i zmieścić taką ilość obiektów, bo jest ich tu prawie 1000, że one nie przytłaczają. To jest pełna swoboda. Równocześnie oczywiście no, są to nowoczesne gabloty z fantastycznym oświetleniem. Nigdy jeszcze nasza kolekcja broni nie była pokazana

0: Wyzwanie, są one, zabrzmi to troszkę tak, można powiedzieć, umniejszająco, że to są wydruki 3D. One są ufryzowane na barokowy wzór, czyli tak jak ufryzowano konie w XVII-XVIII wieku, kiedy brały udział w wielkich paradach. Są wspaniale pomalowane, więc wyglądają w zasadzie na prawdziwe.
1: I w zasadzie są w ciągłym ruchu, bo to też jest dynamiczna ekspozycja.
0: Tak, bardzo dynamiczna, ale już nawet w niej, jeżeli oczywiście Państwo usłyszą, że no, co ona prezentuje? Wspaniały orszak husarski. Oj, znowu ta husaria. No. Ale właśnie my pokazujemy husarię w zupełnie inny sposób niż wszystkie inne muzea, zwłaszcza te muzea wojskowe, gdzie jest tendencja, żeby pokazać najlepiej husarię atakującą, najlepiej stworzonych Turków. Nie, my pokazujemy husarię taką, jaka najbardziej została zapamiętana, jaka najmocniej utkwiła w pamięci naszej takiej, można powiedzieć, społecznej, historycznej, czyli właśnie paradnej. Ze wspaniałymi piórami, ze wspaniałymi skrzydłami, ze wspaniałym złoconym uzbrojeniem. Taka, która miała w zasadzie wymiar propagandowy nawet, czy dla hetmanów, czy w czasie wjazdów królewskich do miast, a która później stała się takim elementem, można powiedzieć, pokrzepiającym w XIX wieku. Ale to jest właśnie źródło. I my o tych źródłach tutaj, jak mówiłem, że wystawa jest bardziej o kulturze niż o historii wojskowości, no to jest jeden z takich elementów, gdzie pokazując tą husarię, pokazujemy, w jaki sposób ta nasza świadomość historyczna później została ukształtowana. Jakby w jaki sposób te kalki, które widzimy w naszej wyobraźni, potem dzięki także malarstwu i filmom i innym mediom, w jaki sposób to się wszystko rodziło. Ale równocześnie oczywiście staramy się tutaj być bardzo rzetelni, dlatego że bardzo duży wysiłek poszedł tutaj na taki element rekonstrukcyjny na podstawie ikonografii dawnej, gdzie staraliśmy się w miarę możliwości zarówno właśnie wygląd koni, jak i wygląd jeźdźców i tego, co te konie na sobie mają, odtworzyć.
1: Za nami też ciekawy wygląd tych właśnie różnych elementów, bo widzimy tutaj strzelby, jakieś szable, jakieś topory, więc tutaj no, całe to spektrum oręża, którym dysponowali nasi wojarze polscy.
0: I nasi, i nie nasi. Od razu powiem tak, to, co oglądamy właśnie, co jest pięknie rozłożone wachlarzowato na jednej ze ścian, ma także różne odpowiedniki w sali, to są tak zwane panoplia, czyli dekoracyjnie ułożona broń. To jest taki element, można powiedzieć, charakterystyczny dla muzeów XIX-wiecznych. Specjalnie do niego nawiązujemy ze względu na najbliższe sąsiedztwo Muzeum Czartoryskich, z którym wchodzimy troszkę w polemikę, jeżeli chodzi o to muzealnictwo polskie. Ale to panoplium, o którym tutaj rozmawiamy, można powiedzieć, wieńczy ten orszak husarski, dlatego że otacza ono karacenę, która według tradycji miała należeć do hetmana Stanisława Jabłonowskiego, jednego z wodzów polskich, między innymi w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku. No i znowu, jeżeli słuchacze teraz pomyślą, o, pewnie kalki historyczne, tu jakieś powstanie, tu znowu Wiedeń. Ile razy można mówić o tym samym? To powiem tak. Ta broń, która go otacza, jest bronią turecką z różnych wieków. Jest niezwykle atrakcyjna. Przede wszystkim są to pięknie zdobione przedmioty. Mają więc taki, można powiedzieć, charakter symboliczny, trofealny. I o bitwie o Wiednie mówimy tutaj w każdym kontekście, tylko nie w kontekście polityczno-strategiczno-wojskowym. Mówimy przede wszystkim o tym, jaki ona miała wpływ na kulturę nawet w całej Europie. W jaki sposób te wspaniałe zdobycze w niezwykłych ilościach zainspirowały później w XVIII wieku zarówno kolekcjonerów, jak i powstanie pewnych gałęzi muzealnictwa, ale także przede wszystkim modę na turecczyznę, jak przebierano się za Turków, jak tworzono oddziały, które wyglądały jak tureckie. I to zarówno w Polsce, jak i w Dreźnie, jak i na innych dworach. W jaki sposób tworzyła się legenda tej bitwy, nie tylko w Polsce, znowu podkreślam, gdzie każda pamiątka turecka w domu oczywiście urastała do tej pamiątki po dziadku z bitwy pod Wiedniem. Ten proces mitologizacyjny, tak to nazwijmy troszkę bardziej profesjonalnie, jest jednym z wielu, o którym mówimy, bo same skrzydła husarskie już tutaj to jest temat rzeka, prawda? W jaki sposób one się w ogóle znalazły, nazwijmy to w cudzysłowie, na plecach husarzy, bo początkowo nie były na plecach. I tych elementów takich, które jakby kształtują naszą świadomość historyczną, czy naszą pamięć historyczną, jest tutaj bardzo, bardzo wiele. My o nich opowiadamy w sposób zupełnie zaskakujący, bo właśnie przez pryzmat uzbrojenia. A dlaczego przez pryzmat uzbrojenia? Tutaj być może nie zdajemy sobie sprawy. Ono oczywiście jest, powiem tak, bardzo atrakcyjne wizualnie. wiele osób przychodzi, żeby pooglądać takie rzeczy, no bo nie znają się powiedzmy na sztuce, albo ile razy można oglądać jakieś obrazy, a tu są jakieś, prawda, rzeczy, które no do czegoś służyły, mają ciekawy wygląd, więc widzimy takie tendencje wśród zwiedzających, że no to jest taki czasami magnes. To nie tylko w Polsce, ale także na świecie właśnie muzea, broni, jeżeli są atrakcyjne, no to przyciągają uwagę. Ale ja zwracam uwagę na wystawie na jeden niezwykły

0: ważny aspekt. Już tutaj nasze, taki można powiedzieć, bardzo polski, że ta broń bardzo często w XIX wieku, kiedy rozpoczęło się to takie profesjonalne, można powiedzieć, czy jeszcze półprofesjonalne kolekcjonerstwo tego typu przedmiotów, było bardzo często wiązane z różnymi postaciami historycznymi. Tu oczywiście prym wiodła Izabela Czartoryska, ale nie była jedyna. I to jakby spowodowało dwie rzeczy. Pierwszą to jest to, że broń nabrała niezwykłej cechy emocjonalnej. Dlatego, że nagle zrozumiano w XIX wieku, że jest ona tym takim bezpośrednim przekaźnikiem pomiędzy przeszłością, wielkimi wydarzeniami historycznymi, głównie bitwami i postaciami, które jakby tworzyły tą historię, a naszą dzisiejszą teraźniejszością, tak? Bo to są te przedmioty, za pomocą których tą historię kreowano. I ten wymiar sentymentalny spowodował, że dlatego jest tak dużo pamiątek militarnych zarówno w Muzeum Czartoryskich, jak i właśnie w Muzeum Narodowym w Krakowie, które skupiały się na poszukiwaniu pamiątek narodowych po postaciach różnych. Ale niestety bardzo często fantazja, czy też ta miłość ojczyźniana naszych przodków powodowała, że często przypisywano te przedmioty bez żadnych dowodów. No, jeżeli rodzina podarowywała jakiś buzdygan i mówiła, że to jest po tym, czy po innym hetmanie, czy rotmistrzu, to przyjmowano to z pełną wiarą i z pełnym przekonaniem, co spowodowało, że dzisiaj mamy bardzo wiele przedmiotów, które są, tak jak wspominałem, na przykład o karacenie według tradycji po jakiejś osobie, ale nie mamy na to żadnych dowodów. A czasami wręcz dekoracja takiego przedmiotu, czy inne elementy wskazują na to, że jest nawet późniejszy niż ta osoba i nie za bardzo jest możliwość, żeby ona mogła ją nosić. Ale to jest fascynujący temat, który my tutaj poruszamy, więc jeżeli ktoś by chciał zgłębić tą tematykę i po obejrzeniu Muzeum Czartoryskich albo przed, bo można tę wystawę obejrzeć razem, zobaczyć, jak nowoczesne muzealnictwo polemizuje z tym XIX-wiecznym muzealnictwem, no to to jest właśnie miejsce dla takich, którzy lubią takie tematy zgłębiać.
1: Przejdźmy sobie na chwilkę dalej do tych kolejnych sal, bo tutaj też możemy zobaczyć i jakiś ubiór i oczywiście elementy znowuż konne. Co tutaj w tej drugiej sali mamy?
0: W zasadzie to jesteśmy w jednej sali. Ona, ta długa kiszka, można powiedzieć, bo tak trzeba było opisać salę w Arsenale, została tak sprytnie zaaranżowana, że mamy wrażenie, jakbyśmy przechodzili do kolejnego pomieszczenia. No to jest pomieszczenie pełne skarbów. Ono jest mniejsze od tej poprzedniej sali, która robiła wrażenie tym orszakiem konnym. Tutaj mamy więcej takich precjozów, które można podziwiać. Mówimy generalnie o czasach saskich. No i tu znowu zaskoczenie, dlatego że najważniejszym obiektem na wystawie, a równocześnie mówiącym o tym, że to nie jest właśnie tylko i wystawa, tylko i wyłącznie o broni, dawnym uzbrojeniu, jest tapiseria, czyli wielka tkanina zdobiąca kiedyś ściany pałaców i zamków. Tapiseria Przegląd wojsk pod zabudową. Ona jest istotna, dlatego że jest to największa tapiseria, jaka kiedykolwiek powstała na ziemiach Rzeczpospolitej, a równocześnie przez wielu historyków sztuki uważana za jedną z najpiękniejszych, jaka powstała na ziemiach polskich, ale ma także znaczenie historyczne i ikonograficzne. Przedstawia Michała Kazimierza Radziwiłła na wspaniałym rumaku, a za nim rozciąga się pochód wojsk litewskich prezentujących się przed królem Augustem III. To jest istotne dlatego, że jej towarzyszą pewne odkrycia, tak jak mówiliśmy o Wiedniu, jakie to ma znaczenie kulturalne, to właśnie tutaj Michał Kazimierz Radziwiłł 60 lat po bitwie nawiązuje do niej, prezentując pamiątki zdobyte przez Jana III Sobieskiego pod Wiedniem i samemu prezentując się narzędzie końskim, które został zdobyty przez Jana III na Wezyrze pod Wiedniem, starając się uzasadnić swoją postać jako właśnie prawowitego spadkobiercy wspaniałych sukcesów króla Jana III. Także ten Wiedeń rezonuje tutaj i on jest widoczny w takich różnych przedmiotach. Ja myślę, że to, co w tej sali jest także istotne, to, że po raz pierwszy mówimy o barwie, która jest zaszyta w tytule. Co to jest ta barwa? No, nam się dzisiaj kojarzy jednoznacznie, no, kolory jakieś. I tu jest bardzo blisko, dlatego, że generalnie w dawnej Rzeczpospolitej za barwę uważano wszystko to, co żołnierz na sobie nosi. I kolory były oczywiście ważne. Jak spojrzymy na stare ilustracje, stare malarstwo, no to to wojsko jest niezwykle kolorowe i szykowne. I to samo działo się w Polsce i mundurów niestety z tego okresu mamy bardzo niewiele. Tym najstarszym zachowanym, a możliwym do obejrzenia u nas jest mundur dopiero z roku 1770, z okresu Konfederacji Barskiej, ale mówimy o nim, o tej barwie właśnie za pomocą na przykład malarstwa. I tu znowu rola Michała Kazimierza Radziwiłła, o którym przed chwilą wspomniałem, bo to on był tym autorem pierwszych regulaminów, które ustalały taką barwę wojsk polskich, która, uwaga, zaskakująco, była granatowo-karmazynowa. To są prawdziwe narodowe barwy munduru polskiego i on się bardzo długo jeszcze przez wiele lat utrzymywał. W tej sali jednak mówimy także o takich pamiątkach, można powiedzieć, już niezwiązanych bezpośrednio z naszą historią. Mówimy o dworze w Dreźnie, Drezna pokazujemy kilka niezwykłych eksponatów, które związane są bezpośrednio z tworem z Drezna. I tu znowu na przykład zaskoczenie. Możecie Państwo podejść do gabloty i z pewnością uwagę przykuje broń, która posiada niezwykle rozszerzoną końcówkę lufy. I jak powiem, że jest to granatnik, no to wydaje się, że przeznaczenie jest jednoznaczne do wystrzeliwania granatów. Ale ta pięknie zdobiona złotem inkrustacją broń służyła owszem do wyszczeliwania, ale fajerwerków w czasie zabaw dworskich. Więc jak widać, no, nie wszystko, co wygląda jak broń, jest faktycznie bronią i wiele z tych eksponatów, które tutaj pokazujemy, ma po prostu charakter paradny albo taki festynowy, albo no, służyło jako głównie pamiątki później rodowe i dzięki temu przetrwały. Niemniej jednak ta broń saska prowadzi do takiego, można powiedzieć, dosyć skromnego, aczkolwiek bogatego w obiekty aneksu, gdzie polecam odkryć jeszcze jedną rzecz. Mówię zawsze wszystkim, że ta wystawa jest do odkrywania. Nie tylko, żeby oglądać i próbować dostrzec szczegóły, które są w gablotach, ale także w szufladach. Dlatego, że mamy poukrywane różnego rodzaju przedmioty, bardzo egzotyczne czasami i w tym aneksie mówimy między innymi o na przykład kolekcjonerstwie XIX-wiecznym i jego fascynacji Bliskim i Dalekim Wschodem.
1: Czyli każdy sobie może przyjść i taką szufladę odkryć.
0: Oczywiście, bo to jest właśnie do odkrywania. Oczywiście mamy tu pewną selekcję przedmiotów, ale no, one są naprawdę niezwykłe. No, otworzyłem akurat szufladę poświęconą Dalekiemu Wschodowi. Myślę, że taką uwagę przykuje po pierwsze niezwykle dziwna, długa broń biała z rozwidloną, zawiniętą w esowate jakieś takie rogi głownią oraz przepiękny złoty sztylet z taką dziwną maską, ni to misia, ni to jakiegoś potwora.
1: Taką orientalną właśnie.
0: Bardzo orientalną, przedstawiającego jednego z bożków malajskich. A sztylet sam, można powiedzieć, służył do ceremonialnych tańców na wyspie Bali w tym przypadku.
1: No to faktycznie arsenał jest pełny różnych zakamarków, mimo że ma niewielką przestrzeń, ale tych odkryć tutaj możemy doświadczać. To tak najprościej mówiąc, dlaczego warto do Was przyjść?
0: Dlatego, że w Krakowie w tej chwili nie ma lepszej wystawy i mówię to już po tych nagrodach, które dostaliśmy właśnie za tą aranżację i za scenariusz, gdzie można podziwiać dawne uzbrojenie, a równocześnie najlepszą kolekcję dawnej broni w Polsce.
2: Na spacer po zakamarkach arsenału zabrała Was nasza reporterka Ula Pieniania-Syczyńska. I to już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refren.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć